0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.
1: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
2: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Ola Wasilewska. Zapraszam. A co w dzisiejszym programie? No z racji, że maj to w końcu miesiąc studentów, to nie może zabraknąć tematu krakowskich juwenaliów, które rozpoczną się już na dniach. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. To już 70 lat, kiedy studenci krakowskich uczelni jednoczą się i organizują to niezapomniane wydarzenie. W tym roku juwenalia będą trwały aż 2 tygodnie i rozgrywać się będą na 4 strefach. Jednocześnie od tego piątku trwa Tydzień Bibliotek. W związku z tym w 58 filiach Biblioteki Kraków czekają na Was liczne atrakcje. A w kolejnych częściach programu zapraszam na podróż w czasie. Kuba Kusy rozmawiał przedstawicielką Muzeum Krakowa o tym, jak barwny i kolorowy wydawał się świat za czasów, kiedy działał słynny Hotel Forum. To wszystko już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
1: Tydzień w Krakowie.
3: Karuzela nazwisk przed planowanym referendum i ewentualnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie nabiera tempa, a lista potencjalnych kandydatów jest coraz dłuższa. Na politycznej giełdzie pojawiają się nazwiska Andrzeja Dudy czy Grzegorza Brauna. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
4: Wśród możliwych kandydatów wymienia się też Monikę Piątkowską, Ireneusza Rasia, Łukasza Kmitę czy Konrada Berkowicza. Jest jednak jeden pewnik, mowa o Łukaszu Gibale, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
5: Poprzednie wybory przegrał o włos. Bardzo niewiele dzieliło go od zwycięstwa.
4: Nie brakuje politycznych kalkulacji.
5: Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia traktuje referendum w Krakowie, przede wszystkim na płaszczyźnie nadchodzących wyborów parlamentarnych, ponieważ odwołanie Aleksandra Miszalskiego byłoby poważnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej.
4: Jeśli mieszkańcy 24 maja rzeczywiście pójdą do urn, to Kraków wejść może w jeden z najbardziej nieprzewidywalnych wyścigów o władzę od lat.
3: Referendum 24 maja. Kluczowa będzie frekwencja. Żeby referendum w ogóle było ważne, do urn musi pójść minimum 158 tysięcy krakowian. A prezydent Aleksander Miszalski jest przekonany, że głosowanie będzie nieważne właśnie z powodu niskiej frekwencji. Z kolei inicjatorzy referendum liczą na wysoką frekwencję, ponieważ ich zdaniem niezadowolenie mieszkańców jest bardzo duże. Krakowscy radni jednogłośnie za rezolucją do prezydenta w sprawie wpisania kopca Wandy do rejestru zabytków nieruchomych. Nowochódzki kopiec zabytkiem jest, tyle że archeologicznym. To utrudnia pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na jego odnowę, mówi radna Magdalena Mazurkiewicz.
6: On się rozpływa tak naprawdę. Przy deszczowej pogodzie on siada.
7: Trzeba pozyskać pieniądze. Dzisiaj, żeby ten kopiec odnowić, żeby go uratować, potrzeba według ekspertów około 6 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota.
3: Dodaje radny Michał Ciechowski. Wpis do rejestru pozwoliłby na pozyskiwanie funduszy na przykład ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 90 tysięcy złotych to pula nagród w konkursie na projekt nowej fontanny na rynku głównym. Stanie pomiędzy Sukiennicami i Bazyliką Mariacką w miejscu starej fontanny, która jest nieczynna od 3 lat. Została wyłączona po tym, jak zaczęła przeciekać, zalewając znajdujące się pod płytą rynku muzeum. A jak krakowianie i turyści wyobrażają sobie nową fontannę?
8: Woda, żeby leciała.
9: Podświetlenie też ładnie wygląda.
8: I żeby miała tutaj coś do siedzenia.
10: Największym jej wadą to są gołębie, które na niej siedzą.
11: Żeby tu było wyczyszczone, te główienka zebrane, wymyte.
10: Tutaj więcej drzew by dało większy efekt niż kawałek metalu z wodą, ale na coś pieniądze wydawać trzeba.
3: Projekty nowej fontanny można składać w Urzędzie Miasta do końca maja. Spacery biograficzne, historyczne, a nawet ezoteryczne. Ruszył cykl bezpłatnych spacerów po mieście Kraków na okrągło. Nowością są spacery w języku angielskim oraz nowa strona internetowa, która jest nie tylko centrum informacji.
12: I teraz taka osoba, która ten profil sobie stworzy, ma możliwość właśnie zapisywania się na spacery, ale też zarządzania tymi swoimi spacerami. Ma też możliwość wgrania swoich zdjęć ze spaceru albo też właśnie przeglądania tych zdjęć w galeriach.
3: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z Krakowskiego Forum Kultury. Spacerować możemy do października.
2: Tysiące studentów i kilkanaście dni pełnych koncertów oraz dobrej zabawy. Juwenalia krakowskie rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Kraków ponownie zamieni się w centrum studenckiego świętowania, a tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na bogaty program artystyczny.
1: Co słychać w Krakowie?
13: Grzegorz Murzański, z tego, co ja pamiętam kiedyś, czyli te 20 parę lat temu, kiedy organizowaliśmy juwenalia powtórnie, to nasi poprzednicy wspominali o tych juwenaliach, gdzie bawił się cały Kraków, gdzie władze komunistyczne udostępniały miasto, ulice, które są w głównym centrum, i chodziło im o to, aby nastąpiło rozładowanie emocji poprzez zabawę. I to rozładowanie, no, każdy, kto jest młody, to chce się bawić. To jest tak naturalne, jak tylko może być. Nie wiem, chce uprawiać sport, bawić się i tak dalej. I w związku z tym te pomysły, które były, czyli poszczególne uczelnie na przykład dostawały zabudowę sukiennic, co teraz jest po prostu tak absurdalne i niewyobrażalne. Ale mówię o czasach, których znam tylko z opowieści i ze zdjęć, które mi pokazywano. Natomiast te imprezy, które myśmy organizowali te 20 lat temu, no to imprezy były 20 parę lat temu, te imprezy były organizowane według innych zasad niż obecnie, ponieważ po zmianie systemu, który nastąpił w Polsce, nastąpiło jakby potrzeba, czy też chęć tych osób, które były w samorządach studenckich, aby ponownie odtworzyć juwenalia. Po stanie wojennym, po tym trudnym okresie, który był, aby go otworzyć. Juwenalia kojarzyły nam się wtedy z czymś takim świętem studenckim, świętem wolności, świętem radości. Kojarzyły nam się z czymś, co ma jakby taki posmak wolności, która, no, znamionuje młodych ludzi i którzy chcą po prostu zmieniać ten świat, obalić wszystko, co można.
14: Konrad Augustyniak. Tak naprawdę juwenalia rozpoczęły się 70 lat temu, ale też ciężko powiedzieć o tym, że zaczęły się na miasteczku studenckim, bo wtedy jeszcze miasteczka studenckiego nie było. Tak naprawdę studenci z różnych uczelni, tak naprawdę te pierwsze juwenalia to są inicjatywy studentów Politechniki Krakowskiej oraz właśnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Też kilka lat po pierwszych juwenaliach odbyły się juwenalia z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mamy tutaj do czynienia nie tylko z miasteczkową tradycją, która tak naprawdę teraz oczywiście na miasteczku studenckim mamy strefę plaża, z miasteczka studenckiego wyrusza Korowód, ale tak naprawdę bawią się wszystkie uczelnie, swoje uczelnie mają swoje strefy i chodzi o to, żeby właśnie jednoczyć się i żeby wszystkie te uczelnie, studenci wszystkich uczelni razem bawili się na tych juwenaliach.
15: I w tym roku Państwo chcą przypomnieć, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało, jak nasi dziadkowie bawili się na AGH w ramach wystawy okolicznościowej. Jakiej ona będzie miała wymiar? Na czym chcą się Państwo skupić?
14: Jeśli chodzi o wystawę, chcieliśmy zaprezentować, w jaki sposób zmieniała się szafa graficzna i to, w jaki sposób prezentowane i promowane były juwenalia. Podczas tej wystawy można zobaczyć plakaty z różnych lat, począwszy od lat 60. aż po te współczesne plakaty promujące juwenalia krakowskie jako całość. Wystawę można zobaczyć do tej niedzieli w klubie Studio. Następnie będzie można ją zobaczyć w klubie Pod Jaszczurami.
13: Rodziło się to powoli, to odradzające się po stanie wojennym, czyli w latach 90. odradzające się juwenalia, one były związane głównie z dwoma uczelniami, to jak kolega ty podkreślił, to jest głównie Uniwersytet Jagielloński, AGH, potem się dołączały do tego czy Politechnika, czy Rolnicza, czy Akademia, czy Uniwersytet Pedagogiczny. Było to ekonomiczna. Były to imprezy, które odbywały się jakby w centrum Krakowa i to centrum Krakowa było przez studentów zajmowane na parę dni. Z takich jeszcze rzeczy, różnic, które bym podkreślił w stosunku do tamtych, ta porywczość i spontaniczność była naturalna, ponieważ nie było norm. Nie było jakby zasad, że w tym momencie można tylko wtedy przejść, jak jest zgłoszone. Można wtedy zorganizować imprezę, jak jest odpowiedni teren wydzielony, zabezpieczony i zorganizowany. Te różnice, które jakby pojawiły się w tej chwili, no są dość zasadnicze, które ograniczyły pewną pomysłowość i spontaniczność, a z drugiej strony dały bezpieczeństwo tym imprezom, że rektor, decydując się o tym, aby się zgodzić na danej uczelni, aby odbywały się imprezy juwenaliowe, on ma świadomość, że organizatorzy dołożą maksymalnych starań organizacyjnych, prawnych, aby te imprezy były bezpieczne i aby się studenci fajnie bawili. Druga rzecz jeszcze chciałem podkreślić, że od paru lat pojawia się, generalnie Kraków to był takim głównym inicjatorem niemal w całej Polsce tych juwenaliów i tych odrodzonych w latach 90. One się odbywały głównie na Miasteczku Studenckim, potem Miasteczko Studenckie plus dołączyło do tego jeszcze część uniwersytetu, na Politechnice odbywały się te imprezy i tak zwane marsze gwieździste, które szły, to jakby pokłosie dawnych imprez, które NZD zorganizował z samorządem, teraz organizowały się te przemarsze, korowody, które były klub programu. Tak samo wybór najmniejszej studentki, wybór studenta, który był mister, tak zwany wśród wersja najmilszej wśród panów. Ona przyciągała dużo, natomiast w pewnym momencie się wypaliła ze względu na internet, na media społecznościowe, które jakby narzuciły inną formę, która jest. I patrząc z perspektywy, tak jak kolega tutaj mówił, z perspektywy tych 70 lat, można patrzeć, jaką drogę przeszły i zmiany, jakie nastąpiły i w organizacji, i w samym przebiegu tych juwenaliów.
15: Ale jedno jest niezmienne, ponieważ jest bardzo bogaty program muzyczny, bo z tym się głównie kojarzą też juwenalia obecnie, więc jak to będzie wyglądać w tym roku?
14: Tak, jeśli chodzi o koncerty, zaczynamy w strefie Żaczek, czyli w strefie Uniwersytetu Jagiellońskiego już 13 maja i przez 4 koncertowe dni, od środy do soboty wystąpią tacy artyści jak Reto, Modelki, Kacperczyk, Chivas, Fisze Made, Tworzywo i Happy Set, więc bardzo fajna mieszanka popularnej muzyki. W tym samym tygodniu, w piątek i w sobotę, 15 i 16 maja też będzie strefa Polibuda, czyli strefa Politechniki Krakowskiej i tam mamy pierwszy dzień tak bardziej rockowy, ich troje, Strachy na Lach, Lordofon, Łydka Grubasa czy Lotta, a w sobotę bardziej na rapowo będzie Żabson, będzie między innymi też Słoń. Później na kolejnego tygodnia znowu środa do soboty między 20 a 23 maja strefa plaża, czyli strefa Akademii Górniczo-Hutniczej na Miasteczku Studenckim. No i tutaj wystąpią na przykład Jan Rapowanie, Kukon, Hubert Kropka, wystąpi Tommy Cash, wystąpi Lemon, Myslowic, ostatniego dnia Jam oraz Pijama Porno wraz z Golec Orkiestra. Więc tak, program jest bogaty, bardzo duża różnorodność. Na każdej strefie każdy znajdzie coś dla siebie, więc serdecznie zapraszamy.
15: Czyli można powiedzieć, że też będą tego typu zespoły, które dla was, dla współczesnej młodzieży, to kojarzą się z pierwszymi latami życia, albo jeszcze was na świecie nie było. No i też zauważyłam taką tendencję, że bardzo chętnie byli zapraszani tacy artyści jak Krzysztof Krawczyk czy Maryla Rodowicz. A jak to pan wspomina, 20 parę lat temu, kogo zapraszali studenci? Czy sami organizowaliście program?
13: Sami organizowaliśmy program i oprócz tego, że sami organizowaliśmy, to tak jak obecnie praktycznie, ci, którzy byli na topie, byli zapraszani. Oczywiście nie każdy uczestniczył w juwenariach. Było takie podejście u części artystów, że juwenaria to jest passé, to nie będziemy w nim uczestniczyć, bo to nie jest moja publika, to nie jest w tym mój target, do którego mogę się odwołać. Natomiast organizując wtedy juwenaria, bardziej kierowaliśmy się tym, co jest, na co student przyjdzie, w czym się będzie bawił. To było mniej koncertowe, tak jak w tej chwili poszła cała organizacja, przygotowanie i wybór, zestaw, line-up. To było troszkę bardziej na zasadzie takiej, że wiemy, że studenci na to chodzą, czy do klubów, czy ewentualnie na jakieś koncerty, więc na pewno przyjdą do nas. Ci artyści, którzy wtedy występowali, to o czym pani powiedziała, taka nastąpiła resentyment za tymi, którzy kiedyś występowali, a dwa, jest takie modne w tej chwili wśród artystów odtwarzanie dawnych szlagierów, dawnych przebojów i to się bardzo młodzieży podoba i w tym uczestniczą. No. Można słuchać jakiegokolwiek radia w Polsce, gdzie widać jakby ten resentyment do tego, co kiedyś było i w nowej aranżacji, w nowym, bardziej nowoczesnym, czy ewentualnie bardziej adekwatnym do oczekiwań tych młodych ludzi, którzy przychodzą na juwenalia, można to zaaranżować i można przyciągnąć ludzi. Kiedyś pod Żaczkiem występował w innej wersji, innych aranżacji, innych piosenkach Strachy na Lachy, to jest ten sam zespół. wtedy padało, mocno padało, ale te 3000 ludzi się bawiło pod sceną i nikomu to nie przeszkadzało.
2: Teraz przerwa.
1: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbywa się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczęło się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za Ladą. W tym roku swoją pomoc w Boże lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Schimscheiner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
1: Ciekawy Kraków.
15: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
16: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
15: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
16: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych, organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
15: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
16: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy, tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
15: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
17: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku tygodnia bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę, w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie. Wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
15: Nawiązując do Państwa akcji Znani i Zaladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
17: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
15: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę.
17: Jeszcze raz powtórzmy, jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18 w 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
15: W takim razie rozumiem, że projekt Znani Zaladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom. A jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat, co Państwo jeszcze przygotowaliście.
16: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów, juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze.

0: tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
1: Zatem zapowiada się ten tydzień bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty, a czy coś jeszcze jest w planie?
2: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest tydzień bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec tygodnia bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powróżniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powróżniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, w następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
1: Co kryje się za hasłem sportowa?
2: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
0: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką dwóch książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
2: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
1: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
0: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
2: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja

0: jako osoba pracująca w bibliotece przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
1: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami. Chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
0: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
2: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
2: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
3: Ciekawostki o Krakowie.
4: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
5: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
4: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
5: Do dzisiaj, bo no, teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
4: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
5: Bo to 13 lat.
4: To było 13 lat, wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
5: Z banerem, to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
4: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniówki. A to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
5: Ostatnia chyba w 96 roku.
4: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
5: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
4: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
5: Sama budowla tylko? Czy niekoniecznie? Czy to, co w tej budowli się działo? No bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
4: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
5: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
4: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które, no ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
5: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
4: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił. Do czasu zamknięcia był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości, naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
5: I ta obsługa była też najwyższej klasy. Bardzo staranna selekcja.
4: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
5: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
4: Zrobić sobie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokie klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
5: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
4: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
5: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
4: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej. Ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
5: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
4: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był Gach, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
5: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki. Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
2: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutak, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
4: To był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było, także już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, ona musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów, tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane. I właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli. One były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w hotelu Forum, właściwie chyba w hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w hotelu Forum, można było ją zjeść. I wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
5: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
4: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozlegała się przepiękna panorama na Kraków. W związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
5: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
4: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, tak jak powiedziałam, dla kongresów, a że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami, to jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 1989 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzało się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
5: Powiedziała pani, nocne życie to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w hotelu Forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. To byle dama lekkich obyczajów z ulicy w hotelu Forum pojawić się nie mogła.
4: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze, no to już jemu zostawiam to, jak on to określał i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder. Wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu, a gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
5: No i oczywiście działać musiała Służba Bezpieczeństwa, i podsłuchy zapewne.
4: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów. Mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji. Później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią. I to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
5: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
4: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldi Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów, od medycznych, alergologicznych, pomyśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby, przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja mówię, ja tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Ja wiesz, byłam taka rozczarowana, że po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu, proszę bardzo, taki piękny podpis. I jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
5: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
4: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, co się z nim dzieje, no wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego. Animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko pod budowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miał powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, a całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem, to za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inny stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi. W związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak... Co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściło na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
5: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
4: Z tym hotelem to jest bardzo... Ja też przechodzę bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
5: A jak długo pani badała?
4: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok. Ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy się okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć, minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
2: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w

0: reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Przyszliśmy napoić nasze konie.
7: Powstanie na weekend w Rock Radio.
8: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, tymczasem nasi ulubieni sąsiedzi z Odry, co to przecież nigdy nic nam nie ukradli, według doniesień Rzeczpospolitej chcą oddać Polsce pierścień. Polski pierścień Polsce chcą oddać.
2: Tak.
1: I to nie byle jak. Chodzi o pierścień Zygmunta I Starego, pochodzący ze szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej. Piękna musiała to być szkatuła. Skradziony oczywiście podczas II wojny światowej, a odnaleziony w niewielkim muzeum biżuterii w miasteczku Felsheim. No cóż, jak mówi stare polskie porzekadło, jedź do Niemiec, kosztowności twoich dziadków już tam są.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Została ostatnia reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: standardowy, legendarny już sposób spod jego ręki. Wyszło prawie 300 finalistów olimpiad informatycznych.
1: No proszę.
0: A wśród jego wychowanków znajdują się m.in. główny naukowiec OpenAI oraz mistrz świata w programowaniu. Premiera filmu, proszę Państwa, podobno już w przyszłym roku.
1: Kurczę, ciekawe, kogo obsadzą w roli tego profesora.
0: Sprawdzałem, 73 lata. No. Więc albo Denzel Washington, albo Samuel Jackson.
2: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
2: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Została ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
10: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
11: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
12: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać.
13: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
14: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór Starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
12: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
15: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
12: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
13: Pogoda.
12: Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.
13: Rock Radio 103,8 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Teraz po wstaniu Rock Radio zaglądamy do RPA, Republika Południowej Afryki, tak jeżeli ktoś nie wiedział, gdzie lokalna policja namierzyła i zastrzeliła niestety krokodyla, który najprawdopodobniej zjadł w całości 59-letniego biznesmena, porwanego wcześniej przez powódź. Fakt ten ma potwierdzać znalezienie w brzuchu gada jego pierścienia i butów. Czyli tak wygląda biznes lunch.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Rock.
17: Radio.
18: Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Te tematy omijamy raczej, ale no tutaj nie mogłem się powstrzymać. Z samego rana napisałem do Kajetana, potwierdź, że to prawda.
2: Potwierdza.
1: Tak było, proszę państwa. Musimy napisać nową konstytucję dla nowego pokolenia Polaków, powiedział pan prezydent Nawrocki. No i tutaj, proszę państwa, pierwsze powołania do prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Tam takie tuzy jak Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Rysiek Legutko, Rysiek Piotrowski, Marek Jurek, Józef Zych,
2: o, pan państwa, marszałek,
1: średnia
2: senior.
1: Wieku 74 lata, super. Najmłodszy członek 65, proszę państwa. No z tą średnią wieku ekspertów to zacząłbym od zmiany menu w pałacu.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
12: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Została ostatnia reklama.
15: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
16: Reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.
5: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
6: Dobra, nie stąd, bo się zesnął.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.
7: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
8: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po czterech latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
0: Rock Radia.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po czterech latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Pogoda.
8: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.
0: Rock Radio 103,8 FM.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, i właśnie dotarłem z samego rana do ciekawego zestawienia. Otóż ktoś pokusił się o sprawdzenie, ilu mamy w kraju aktorów porno na milion mieszkańców. No i na szczycie zestawienia, uwaga, mamy Czechów. Przed Węgrami i Amerykanami.
2: No
1: wynikiem 86,19.
2: Czesi, wiadomo.
1: Tak?
2: Podobno
1: największą wadą wymowy Czeszek jest to, że nie potrafią mówić nie. Proszę Państwa, Polacy w tym zestawieniu tłuczą się w ogonie zestawienia. Jesteśmy na miejscu 29 z marnym wynikiem 1,18. Cóż, jako osoba płacąca podatki w Polsce uważam, że wszyscy jesteśmy aktorami porno, tylko zawsze gramy rolę męża, który na początku filmu wychodzi z domu.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Reklama.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania,
3: po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest
11: Rock Radio.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, no dziś wiemy, że artyści będący jednocześnie aktywistami wpadają na wyjątkowo dziwaczne pomysły w celu poruszenia problemów, z którymi zmaga się obecnie cały świat, no ale tak. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że tego jeszcze nie grali. Kompletnie naga austriacka artystka Florentina Hötzinger postanowiła zawisnąć do góry nogami wewnątrz gigantycznego brązowego dzwonu, bijąc w niego dosłownie własnym ciałem. Jest to część instalacji poświęconej klimatycznej apokalipsie na tegorocznym weneckim Biennale. No cóż, bimbać nabrało zupełnie nowego znaczenia.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes. Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają.
13: A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy, także tej ukrytej w słowach i o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Została ostatnia reklama.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: Po reklamie.
3: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
4: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku i spieszę donieść, że zaraz po 10:00 posłuchamy sobie Dire Straits, Dżemu i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
5: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta.
3: Rock Radia.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
6: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
5: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
7: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
8: To co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
7: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
5: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Pogoda.
5: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej do 20 stopni.
3: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
10: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Dżem i Czerwony jak cegła jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Nie wiem, czy wiecie, ale 20 lat temu zespół Red Hot Chili Peppers wydał swoją 9. płytę pod tytułem Dani California, to jest single z tej płyty. Stadium Arcadium. No widzicie, taka drobna pomyłka mi się tutaj wkradła. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że można już teraz w ramach głosowania na płytę tygodnia głosować właśnie na Red Hot Chili Peppers, ale na inną ich płytę. Akurat na Blood Sugar Sex Magic, czyli legendarny album z lat 90. z samego początku tej dekady. A drugą propozycją na ten weekend jest Core zespołu Stone Temple Pilots. No i właśnie, to głosowanie jak zwykle toczy się na Facebooku Rock Radia. Kto jeszcze nie zagłosował, no to prosimy oczywiście o głosy. Namówcie też innych do wspólnej zabawy. Znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i zagłosujcie. Pamiętajcie, że to głosowanie kończy się już jutro o godzinie 12, więc są nieco ponad dwie doby, żeby podjąć jakąś decyzję, a po 20 w niedzielę słuchamy jednej z tych płyt w całości, od deski do deski, z różnymi ciekawostkami, które dla was z wielką przyjemnością przygotuję. No to do dzieła, w takim razie wchodźcie na Facebooka Rock Radia i głosujcie, a my teraz słuchamy Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

0: Tak brzmiała końcówka lat 70. między innymi w Nowym Jorku, czyli Blondie, One Way or Another. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. My za chwilę skoczymy do lat 80. i przypomnimy sobie Marillion jeszcze z Fishem na wokalu. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia.

0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Została ostatnia reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio klasyka rocka od zespołu Hey, czyli Jasowa z roku 94. I przypomnieliśmy sobie właśnie, jak ten zespół w latach 90. potrafił przymucić. W każdym razie, zmieniając nieco temat, Artur Rojek, który niedawno obchodził swoje 54. urodziny, powraca z nowym singlem i zapowiada nową płytę. Singiel nazywa się Gruby Mały, a płyta ma się nazywać Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No i to jest właśnie taki całkiem zastanawiający tytuł. Można sobie oczywiście już posłuchać, jak to mniej więcej może wszystko brzmieć, a i przy okazji też Artur Rojek zapowiada całą trasę koncertową na jesień, na październik i na listopad, a wy w międzyczasie jeszcze, jeśli macie ochotę, możecie sobie wejść na stronę rockradio.pl i przypomnieć sobie pewien artykuł, który się tam niedawno pojawił, o trzech najważniejszych piosenkach Artura Rojka, no i co zmieniło polskiego rocka. To i więcej zresztą znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka i gramy Beatlesów. Help.

Pomimo upływu lat ciągle jestem pod wielkim wrażeniem tego, jakie można tutaj warstwy w muzyce zastosować, a prawdziwymi mistrzami w tym są oczywiście panowie z U2, Where the Streets Have No Name. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast za chwilę przypomnimy sobie również hit z lat 80., ale bardziej imprezowy. Panowie z Beastie Boys właśnie nam zdradzą, jak dobrze jest imprezować. Można z nich oczywiście wziąć jakiś tam przykład w sobotę, ale nie za bardzo. W każdym razie bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
13: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio.
22: Klasyka Rocka.
21: Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Po reklamie.
10: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
11: Turysiek Brzeziński. Po 11:00 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Perfektu z lat 80. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
12: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
13: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
12: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes Bożenna Pacholczak.
14: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
12: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
10: Pogoda.
12: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.
10: Rock Radio 103,8 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
10: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Give a Little Bit, czyli Supertramp w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, idealna pod to sobotnie przedpołudnie. 11 minut mamy już po 11, a ja wam pragnę przypomnieć, co działo się wczorajszego wieczoru w Rock Radio. Otóż po 18 słuchaliśmy 199 notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia. No i na miejscu trzecim mieliśmy The Rolling Stones i Painted Black, na miejscu drugim Led Zeppelin i Immigrant Song, a na pierwszym, czyli tym najbardziej zaszczytnym, Scorpions Still Loving You. Tak to się właśnie ułożyło w ostatnim notowaniu klasycznej dziesiątki Rock Radia, a przed nami, uwaga, notowanie numer 200 waszej ulubionej listy przebojów. Także będziemy mieli tutaj piękny jubileusz, no i nie może zabraknąć waszego udziału w tym wszystkim. Już niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejna lista 50 kawałków, na które możecie ciągle głosować w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Szczegóły znajdziecie właśnie na stronie rockradio.pl. Tam też możecie ciągle nam podsyłać swoje propozycje numerów, które chcielibyście usłyszeć podczas takiej finałowej dziesiątki. No, a my teraz w Rock Radio posłuchamy sobie Meatloafa, I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That. Kto wie, może wśród 50 propozycji ten numer się pojawi.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Tak, tak, to ja, to znaczy tak, tak, to on, obywatel GC w Rock Radio. I tutaj gramy oczywiście cały czas najlepszą klasykę rocka dla was pod tę sobotę, żeby weekend był jeszcze lepszy, żeby było jeszcze więcej relaksu. No i na wyjazdy, na zakupy, czy też na posiedzenie sobie w domu, albo też na jakąś dalszą podróż za miasto, polecam wam kawałki Doorsów, Lady Punki nie tylko, które pojawią się za chwilę, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie, broń Boże, aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio.

W Rock Radio Lady Punk i Tacy Sami. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i kochamy właśnie ich za to, że wciąż są tacy sami rock'n'rollowi oczywiście. No i doskonale zabawiający nas zarówno w Rock Radio, jak i oczywiście na żywo. Za 28 minut już będzie 12. To dobra pora, żeby wam powiedzieć, że będzie film o Oasis, a za projekt odpowiada Steven Knight, który jest twórcą serialu Peaky Blinders. Będzie pełnił rolę producenta filmu, no i tam mamy zobaczyć właśnie zakulisowe historie ubiegłorocznej trasy. Projekt ma póki co przynajmniej się nazywać tak jak i cała trasa, czyli Live 25. No i będą tam materiały z prób przed trasą, kulisy koncertów, pierwsze wspólne wywiady braci Gallagher od ponad wielu lat zresztą, ale też być może trafi tam ten szczególny moment, kiedy bracia Gallagherowie po raz pierwszy od wielu lat też się ze sobą spotkali i pogodzili. To może być naprawdę bardzo ciekawe i trzeba trzymać rękę na pulsie, kiedy to pojawi się na platformie Disney+, bo tam właśnie ma się to wszystko zobrazować. My natomiast teraz w Rock Radio posłuchamy Phila Collinsa, I Wish It Would Rain Down. Ależ to piękny kawałek, idealny na to sobotnie przedpołudnie.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka i za 19 minut już będzie 12, a za chwilę w Rock Radio pojawią się Foo Fighters, Deep Purple i nie tylko. Także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio. Rock Radio!
1: Rock Radio! Reklama.
2: Szykuj się na Allegro.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Światowit 1 kg 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Do tego woda mineralna nisko nasycona muszynianka 1,5 litra. Złoty 65 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Po reklamie.
13: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
14: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 12 zapuścimy sobie klasykę rocka od AC/DC, Pink Floyd i nie tylko. A teraz pora na newsy.
15: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką, to dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy.
13: Newsy Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
16: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
15: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny, w tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
15: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
13: Pogoda.
15: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać. Delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.
13: Rock Radio 103,8 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
13: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Genialne przypomnienie o tym, że najważniejsze, co posiadamy, to czas, no i że mamy go tak naprawdę bardzo niewiele, więc trzeba go jak najlepiej wykorzystać. Pink Floyd i Time w Rock Radio, a właśnie najlepiej się wykorzystuje czas, słuchając takiej klasyki rocka. Natomiast dzisiaj o 11 w 15 miastach w Polsce, w największych miastach Polski, rozpoczęły się protesty, by walczyć o prawa braci mniejszych, czyli mówiąc krótko o prawa zwierząt. Pewnie jeszcze trwają jakieś inicjatywy w wielu miejscach, więc jak macie ochotę i czujecie potrzebę dołączyć się do takiego zjawiska, to jak najbardziej polecam, bo prawa zwierząt to ważna rzecz. Natomiast też warto zaznaczyć, że znane osoby się dołączają do takich protestów, między innymi Muniek Staszczyk, który wczoraj, przedwczoraj na Instagramie też zamieścił takiego posta ze swoim pieskiem, namawiając właśnie do przyjścia na takowy protest. Szczytna inicjatywa, jak najbardziej bez żadnych kalkulacji, czy to politycznych, czy finansowych, tym bardziej bardzo takie coś szanuję osobiście. Natomiast teraz my w Rock Radio poszanujmy trochę Placebo. Every You, Every Me teraz.

0: No tych trąb to nie da się pomylić z niczym innym. To zawsze przywodzi na myśl właśnie tę fantastyczną australijską ekipę Midnight Oil, Beds Are Burning. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. 21 minut po godzinie 12, a to oznacza, że za parę minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec. A wcześniej jeszcze posłuchamy sobie Bon Jovi czy Cream, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio. Reklama.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Została ostatnia reklama.
15: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Genialna klasyka rocka zespołu Cream, a my teraz przyjrzyjmy się kolejnej słynnej gitarze.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Kiedy rezygnuje się z takiego zespołu jak Black Sabbath, a na scenie grało się z Tonym Iommim, to trzeba konkretnego gitarzysty z odpowiednim wiosłem.

0: kimś takim na pewno był Randy Rhoads, który współtworzył pierwsze dwie solowe płyty Ozziego Osborna. Wcześniej facet grał w swojej ekipie zwanej Quiet Riot i już wtedy pod łapą miał wiosła, o których wam dziś opowiem. Choć tak naprawdę gitar w swojej kolekcji miał znacznie więcej, to wyróżniały się zwłaszcza dwie. Instrument firmy Jackson, zbudowany specjalnie z myślą o Rhoadsie, kształtem przypominał inny model tej firmy, czyli latające V, innymi słowy Flying V, choć skrzydła korpusu były asymetryczne względem siebie. Drugim instrumentem był ten, który już to klasyczne V znacznie bardziej przypomina, czyli gitara zrobiona na zamówienie przez lutnika Karla Sandovala, zwany Polka Dot, przez swoje umaszczenie. Korpus gitary był czarny z wieloma białymi kropkami. Niestety w 1982 Randy Rhoads zginął w katastrofie lotniczej i obecnie nie do końca wiadomo, gdzie znajdują się te konkretne egzemplarze gitar. Wiadomo, że pierwszy z nich był w posiadaniu Winniego Vincenta, gdy grał w Kiss. Prawdopodobnie trafiły do prywatnych kolekcji. Z kolei inna gitara oraz piec Rhoadsa zostały skradzione ze szkoły muzycznej, której podarowano cenne przedmioty. Szczęśliwie po 2 latach zostały odnalezione, co na Instagramie ogłosiła siostra muzyka.
1: Wiosło i piec.

0: Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę posłuchamy sobie m.in. Simple Minds czy The Cranberries jeszcze przed 13. Także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, że najlepsza klasyka rocka zawsze jest z wami właśnie tu, w Rock Radio. Rock Radio!
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Extra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: To jest Rock Radio.
16: Klasyka.
17: Klasyka rocka.

0: reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
5: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
4: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Została ostatnia reklama.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Po reklamie.
17: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
18: Turysiek Brzeziński. Po 13 zapuścimy sobie kapitalne numery od Kobranocki, Sweet i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
19: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię.
17: Rock Radia.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
20: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
19: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14.30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
21: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
19: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Pogoda.
19: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
17: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
0: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Sweet i Beautiful Ones w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, idealna na to wczesne popołudnie, sobotnie, kiedy można sobie poleżeć, odpocząć, albo też pojeździć tu i tam, no i w spokoju posłuchać najlepszych rockowych klasyków w oderwaniu od tak zwanej rzeczywistości. Ale u nas w Rock Radio rzeczywistość po godzinie 15 będzie taka, że mnie tutaj za sterami Rock Radia zastąpi Kajetan Kajto Ruszczyk, czyli pan od guziczków, którego na pewno doskonale znacie z powstania Rock Radia. No i pan od guziczków będzie miał dzisiaj dla was jak zwykle mnóstwo kulturalnych informacji, będzie miał dla was książki do zgarnięcia, no bo o to zawsze chodzi w audycji Rock Radio Poleca na Wynos, która w weekendy ma swoje miejsce po godzinie 15. Na pewno wam się przyda jak zwykle mail konkurs@rockradio.pl, bo kiedy Kajto będzie wam zadawał przeróżne pytania konkursowe, no to należy właśnie w ten sposób odpowiadać, wysyłając maila z poprawną odpowiedzią. No to, to już wiecie, co robicie po godzinie 15, ale teraz też nigdzie nie znikajcie, bo słuchamy Black Sabbath, Iron Man w Rock Radio.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Dzisiaj może się wydawać, że jest całkiem niezła pogoda, przynajmniej jeżeli chodzi o słońce i w ogóle, ale jak tak sobie patrzę, co może się dzisiaj dziać i jakie są ostrzeżenia meteorologiczne, no to jest przed przymrozkami w dużej części centralnej Polski, na północy też, no i w okolicach Wałbrzycha na przykład, czyli na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, na pewnym kawałku, a najcieplej w tej chwili, jak patrzę, w moim rodzinnym Szczecinku. Także nieźle. W każdym razie my za chwilę sobie w Rock Radio posłuchamy Dire Straits, Garbage i nie tylko, i obiecuję wam, że będzie bardzo gorąco, wręcz od klasyki rocka. Także zostańcie z nami i z aplikacją Rock Radio.
1: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
4: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio.
12: Klasyka.
11: Klasyka rocka.

Garbage i Only Happy When It Rains. Jest Rock Radio, no i jest klasyka rocka. I uwaga, jeżeli jesteście fanami zespołu Garbage, a z jakiegoś powodu nie docierają do was najnowsze informacje, no to ten zespół wystąpi w Warszawie 30 maja na letniej scenie Progresji. Także warto się tym zainteresować, jeżeli lubicie muzykę Garbage. No i w ogóle macie sentyment na przykład do lat 90., bo wtedy zespół miał największą popularność. Ja natomiast jeszcze zapraszam was na Facebooka Rock Radia, bo tam wciąż trwa głosowanie na płytę tygodnia. No i nasze propozycje na ten weekend to Red Hot Chili Peppers i Blood Sugar Sex Magik oraz Stone Temple Pilots i Core. Na ten moment, jak widzę, jutro po godzinie 20 będziemy słuchać sobie Red Hotów, ale jeszcze przecież do godziny 12 w niedzielę może się zmienić. Wtedy właśnie zamykamy to głosowanie, więc jeśli jeszcze nie oddaliście swojego bardzo cennego głosu, to wpadajcie na Facebooka Rock Radio, odnajdźcie postę z dwoma okładkami płyt. Przy okazji namówcie też innych do wspólnej zabawy. Ja dla was przygotuję nie tylko muzykę, ale też i mnóstwo ciekawostek związanych z jednym z tych albumów. A my teraz w Rock Radio słuchamy Eagles, Victim of Love.

0: Ależ ten numer dodaje mnóstwo pozytywnej energii. To jest 38 Special Hold On Loosely. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka, która gra, buczy i buczeć cały czas wam będzie, gdziekolwiek jesteście. Czy to w domu, czy w samochodzie, czy już w drodze na schaboszczaka u teściów. Pamiętajcie, że można się łatwo zaopatrzyć w aplikację Rock Radia, dzięki której właśnie klasyka rocka zawsze będzie z wami, a już za chwilę usłyszycie i na tradycyjnym odbiorniku, i w aplikacji Stonesów, Boston, Red Hotów i nie tylko. Także bądźcie z nami, no i właśnie z aplikacją Rock.
1: Reklama. Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sondes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sondes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sondes. Wybierz swój kierunek.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Została ostatnia reklama.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Po reklamie.
17: Rock.
16: Radio.
17: Klasyka rocka.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Po reklamie.
11: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
12: Kej, Turysiek Brzeziński. Po 14 przypomnimy sobie świetne numery oddziału zamkniętego The Kinks i wielu innych. Tylko wcześniej pora na newsy.
13: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
14: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
13: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
15: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
13: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego. W Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
16: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
13: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Pogoda.
13: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
10: Rock Radio 103,8 FM.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
10: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Fantastyczne, klimatyczne granie od zespołu The Kings, Waterloo Sunset. Tutaj akurat trzeba powiedzieć, że trochę uspokoili swoje brzmienie, no bo oni w latach 60. to przecież stawiali jednak na hałas. I to bardzo dobry hałas zresztą. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, natomiast ja was zachęcam do wchodzenia na stronę rockradio.pl celem już niebawem zagłosowania na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo za nami notowanie numer 199 na miejscu pierwszym. Wczoraj po godzinie 18, a właściwie przed 20 usłyszeliśmy Skorpionsów z niesamowitym numerem Still Loving You. A jak to się ułoży w tym tygodniu? No, wszystko jak zwykle zależy wyłącznie od was. W międzyczasie wy możecie nam też wysyłać swoje propozycje kawałków, które mogłyby znaleźć się najpierw podczas głosowania na liście 50 numerów, a później, kto wie, być może już w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystko, mówię, w waszych rękach. Więcej informacji na stronie rockradio.pl, a my w Rock Radio teraz słuchamy Boba Marleya, Get Up, Stand Up.

0: Doskonale się słucha Oasis o tej porze dnia, zresztą o każdej porze, czy to dnia, czy nocy. Ich numery wchodzą jak ciepły nóż w masełko. Wonderwall, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A jakie jeszcze będą numery, które właśnie tak samo świetnie wchodzą? No na przykład od Europe czy Bruce'a Springsteena, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Reklama.
1: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy, także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, no i to jest kawałek, przy którym naprawdę można sobie odpocząć bardzo, bardzo porządnie. Można wręcz zdjąć nogę z gazu, co w niektórych wypadkach byłoby bardzo wskazane. Natomiast kiedy będziecie mieć taką wolną chwilę i chcielibyście na przykład odpocząć po obiedzie i się przy okazji też fajnie rozerwać, to na stronie rockradio.pl czekają na was przeróżne quizy. Black Sabbath czy Judas Priest albo Perfect kontra Lady Punk, Manam czy Wanda i Banda, i można by tak długo wymieniać. Naprawdę jest co porobić na naszej stronie rockradio.pl. Przy okazji też możecie nadrobić zaległości z rozmów z niezłymi gośćmi, a także możecie sobie sprawdzić też nowości w Chinach Helios, co tam jest grane i jak można też zdobyć od rockradia w każdy piątek bilety na dowolny seans. To wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka z lat 90. No i mamy tutaj taką perełkę, 2 minuty zaledwie. A ile przecież można przekazać i ile można emocji wywołać w tak krótkim czasie. Blur, Song 2, jest Rock Radio.

0: to ich nieśmiertelna klasyka rocka w Rock Radio, czyli Stop Loving You, i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro ponownie od godziny 10 w Rock Radio, a już niebawem, bo po godzinie 15 stary przejmuje Kajetan Kajto Ruszczyk. W jego imieniu zapraszam już na audycję Rock Radio poleca na wynos. Rysiek Brzeziński, na razie, trzymajcie się.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Została ostatnia reklama.
17: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10.
18: Reklamie.
19: To jest
18: Rock Radio.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Tobie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Rock Radio poleca na wynos.
9: Na wynos.
10: Dzień dobry, cześć i czołem, szanowna słuchalności. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, kłaniam się w pas. No i wpadłem dziś do studia, żeby potowarzyszyć Wam podczas tego sobotniego popołudnia w programie Rock Radio poleca na wynos. No jak zwykle u nas w weekend będzie się sporo działo, ale o tym opowiemy sobie nieco później, no bo najpierw godzina 15 i najważniejsze informacje w Rock Radio. Zaczynamy, witajcie w Rock Radio, dzień dobry.
11: Rosja nie przedłuży trzydniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców.
7: Rock Radia.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne trzy dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
12: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
11: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
13: Jestem dobrze nastawiony.
14: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
13: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
11: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Pogoda.
11: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.
7: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.

Soundgarden, Black Hole Sun. No ciężko nie wyczuć w tym kawałku lat 90., prawda? Tu Rock Radio. Dzień dobry raz jeszcze, moi drodzy. Kajetan Kajtoruszczyk. Ponownie kłaniam się po same kostki. No i zapraszam wszystkich na najbliższe 5 godzin z oczywiście najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. Ale jak to u nas bywa w weekend, nie tylko, no bo program Rock Radio poleca na wynos, jak sama nazwa wskazuje. W każdy weekend ma dla was coś na wynos. Melduję, że worek z nagrodami jest już w studiu. No, nie był lekki, co chyba jest dobrą informacją. No, a drugą dobrą informacją jest to, że cała jego zawartość musi dziś polecieć w wasze ręce. Będziemy sobie te emocje nieco dawkowali, dozowali, aż do godziny 20. No, ale do godziny 20 właśnie na bank kilkoro z was zakończy sobotę z fantami od Rock Radia. No, ale oczywiście to nie wszystko, co dziś dla was przygotowałem, bo oprócz takich konkursów mam trochę też propozycji na spędzenie na przykład wolnego czasu z Rock Radiem, ale i poza nim. No tak więc, kochani, z czystym sumieniem polecam zostać z nami na dłużej, no bo każdy znajdzie u nas coś dla siebie, po prostu. Slate, come on, feel the noise. No to poczujmy wspólnie ten hałas. W końcu jest sobota. Tu Rock Radio. Dzień dobry. Radio!

0: Rock Radio Asia i Hit of the Moment. No bo każdy moment jest dobry, żeby poprawić sobie nieco nastrój z najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. No a jej u nas macie bez limitu. Grupa ELO i Alice in Chains to zagram dla was dosłownie za moment, a następnie, no kochani, zaczynamy sobotnie rozdawnictwo, mogę to tak określić. Pierwsza nagroda do zgarnięcia czeka już w blokach startowych, więc nie ma co przedłużać. Odpalimy sobie pierwszy konkurs tej soboty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Alice in Chains i Wood. No, kocham linię basu w tym numerze, nic na to nie poradzę. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, co mam nadzieję słychać wyraźnie i głośno. A co? Nie ma co sobie żałować. W końcu mamy weekend, proszę Państwa. No właśnie, sobota, program Rock Radio poleca na wynos, więc zgodnie z obietnicą startujemy z pierwszym konkursem tego popołudnia. A na pierwszy ogień do zgarnięcia idzie, słuchajcie, książka autorstwa Agaty Zamarskiej, Niespodziewany gość. Jeśli jesteście fanami dobrego, no niekiedy mrocznego kryminału z nieoczywistymi wątkami, które nagle skręcą wam w trakcie całą historię, to ta pozycja jest zdecydowanie dla was. Akcja, słuchajcie, zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to w luksusowej willi dochodzi do brutalnego morderstwa małżeństwa Rokickich. No i jedynym świadkiem tego zdarzenia okazuje się być ich nastoletnia córka imieniem Viola, no która niestety w wyniku szoku nie pamięta kompletnie nic. Prowadzący sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi w tej sytuacji o pomoc znaną psycholożkę Alicję Neyman, aby ta swoim doświadczeniem wydobyła z nastolatki wspomnienia, które no są jedynym kluczem do rozwiązania tej całej mrocznej zagadki. Czytając Niespodziewanego gościa autorstwa Agaty Zamarskiej, no nie można nie wyczuć inspiracji samą Agatą Christie. Co na to sama autorka?
1: Nie wiem, ja ogólnie mam tak, że każda moja książka jest związana z jakąś moją fascynacją albo motywem, który uwielbiam. Jak mi zabraknie tych fascynacji motywów, to już nie będę pisać książki.

0: książek. A całe moje lata licealne to jest miłość do Agaty Christie i czytanie wszystkich jej książek po wielokroć. Może Morderstwo Boże Narodzenie nie jest moją najukochańszą, tak? Ale sama autorka no, była dla mnie na tyle ważna i dalej jest, że gdzieś stwierdziłam w momencie, że chciałabym jej oddać hołd. No, tak jak powiedziałam, jak za ileś lat tych książek będzie więcej, to będzie tak dokładnie widać, co robiłam, czym się inspirowałam, co mnie ciekawiło. Zostanie po mnie taki ślad.
1: Z autorką Agatą Zamarską rozmawiał nasz niezawodny Kuba Kaleta, a całe ich rozmowy oczywiście możecie odsłuchać na naszej stronie rockradio.pl albo w aplikacji Spotify. Zainteresowała was ta lektura? No to proszę bardzo, mam taki jeden egzemplarz dla was, no ale zgarnie go osoba, która na nasz adres konkurs@rockradio.pl podeślę prawidłową odpowiedź na moje dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka pani Agaty Zamarskiej? Do odpowiedzi koniecznie dołączcie uzasadnienie, dlaczego to akurat wy zasługujecie na wygraną w dzisiejszym konkursie. Podpowiem, że kreatywność ma tu naprawdę duże znaczenie. Konkurs @rockradio.pl. No i jak zawsze, powodzenia!

0: Rock Radio grupa Journey i Don't Stop Believin'. No i jeden chyba z najlepszych i najmocniejszych głosów w historii klasyki rocka. No, skala u pana Steve'a Perego imponująca. Słuchacie Rock Radia, w to sobotnie popołudnie, a to oznacza, że po prostu wiecie, co to dobry gust muzyczny. No bo u nas po prostu kaszany nie usłyszycie. Pink Floyd i Lady Punk to nasza najbliższa muzyczna przyszłość w Rock Radio, no więc chyba nie muszę tutaj nikogo namawiać, że naprawdę warto zostać z nami na dłużej.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy, także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
13: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Została ostatnia reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Rok Radio poleca na wynos.
7: Na wynos.
8: Tu Rok Radio, nasze sobotnie spotkanie trwa w najlepsze. Kajetan Kajtoruszczyk, nie zwalniamy tempa, gramy dalej za moment, ale najpierw godzina 16, więc najważniejsze informacje w Rok Radio. Zapraszamy.
9: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka.
6: Rok Radia.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
10: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
9: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
9: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
12: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku mówił, że to jest utrata suwerenności.
9: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
6: Pogoda.
9: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.
6: Rok Radio 103,8 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.

Dila w 1996. No, cóż wam mogę powiedzieć? Wspaniały rocznik. Wiem, co mówię. Tu Rock Radio. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka. Również taką z Nadwisły. No, a jej na szczęście jest co niemiara, więc no, po prostu mamy w czym wybierać. No właśnie, tak a propos wybierania, to przypominam, że od wczoraj na naszym Facebooku trwa kolejne głosowanie na płytę tygodnia, czyli album klasyki rocka, który zagramy dla was w całości, od deski do deski, bez żadnego skracania, bez żadnej ściemy, już jutro po godzinie 20 w Rock Radio. No i co tydzień nasze głosowania wzbudzają w was naprawdę spore muzyczne emocje, więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. A w ten weekend wybieracie między, no, dwiema perełkami, bo między albumem Core od Stone Temple Pilots, a na niej takie numery jak Creep, Plush, czy no moim zdaniem trochę niedoceniany numer Naked Sunday, a albumem, no, którego chyba tutaj nikomu nie trzeba przedstawiać, Blood Sugar Sex Magic od oczywiście Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge, Give It Away, Suck My Kiss, absolutna klasyka gatunku. Który z tych numerów wygra w naszym głosowaniu? No to zależy tylko i wyłącznie od was. Wskakujcie na naszego Facebooka i oddajcie głos na waszego faworyta, a wyniki naszego głosowania poznamy już jutro w samo południe, kiedy to nasze głosowanie się po prostu zakończy. Płyta tygodnia już jutro, tradycyjnie po godzinie 20, a zapraszam wszystkich serdecznie w imieniu kolegi Ryśka Brzezińskiego. Janis Joplin, Cry Baby, już teraz dla was, bo łączy nas wszystkich klasyka rocka.

0: Back in Black i AC/DC. No, ale tego numeru myślę nie trzeba nikomu przedstawiać. Można lubić, można nie lubić, ale bez dwóch zdań jest to fundament klasyki rocka. Słuchajcie Rock Radia, zasuwamy dalej przez to sobotnie popołudnie, chociaż no, nie przesadzajmy z tempem, mamy weekend, więc kto może, to niech nieco zwolni. Zasłużyliśmy, moi drodzy. Dobra, co powiecie za chwilę na przykład Lombard? Proszę bardzo. Myślę, że głos pani Małgorzaty Ostrowskiej to jest zawsze dobry pomysł. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra. A ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
15: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11...
18: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio.
23: Klasyka rocka.
22: Klasyka rocka.

zawsze wzbudza pozytywne emocje. If You Can't Give Me Love, czyli klasyka rocka od pani Suzy Quatro w sobotnie popołudnie z Rock Radiem. No dobra, czas najwyższy sięgnąć po kolejną nagrodę, którą dziś dla was przygotowałem, a jest nią tym razem debiut literacki autora kryjącego się pod pseudonimem W. P. Rdzanek, zatytułowany Algorytm. Autor przez wiele lat związany był z międzynarodowym biznesem technologicznym, dlatego postanowił nieco zaprosić nas wszystkich do tego świata, no bo jego książka opowiada historię genialnego programisty Karola Coppela, który pracując dla rządu USA tworzy przełomowy program o nazwie Zeus, no, który jest w stanie namierzyć absolutnie każdego przestępcę i szpiega w sieci. Niestety nasz bohater tajemniczo znika wraz z kodami do tego całego systemu,

A w tym samym czasie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do gigantycznego wycieku wrażliwych danych. Stołeczna policjantka, agent ABW, no i amerykańskie CIA. Wszyscy szukają naszego bohatera, który no wraz ze swoim systemem jest, można powiedzieć, cenniejszy niż złoto. Jeśli doceniacie kryminały, które poruszają nieco inną tematykę niż takie klasyczne zabili go i uciekł, to powinniście koniecznie sięgnąć po tę pozycję. Odpowiedzcie proszę najpierw na moje pytanie konkursowe, no bo mam właśnie taką książkę do rozdania, a pytanie konkursowe dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, jaki tytuł nosi druga książka autora WP Rdzanka, no, która premierę miała w zasadzie w ten wtorek. Swoje propozycje oraz uzasadnienie, dlaczego to akurat wy powinniście wygrać książkę Algorytm, wysyłajcie jak zawsze na adres konkurs@rockradio.pl. Powodzenia!

0: Whitesnake, Here I Go Again. No, ostatnio u mnie ten zespół przeżywa prawdziwy renesans. Odpalam chyba codziennie, a w aucie to już absolutnie obowiązkowo. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Przed godziną 17 zagram dla Was jeszcze po polsku od grupy TSA, no a potem skoczymy wszyscy wspólnie na Wyspy Brytyjskie za sprawą grupy The Kings. Łączy nas klasyka rocka, moi drodzy, więc zostańcie z Rock Radiem.
1: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio poleca na wynos.
14: Na wynos.
15: Tu Rock Radio, dojeżdżamy wspólnie z klasyką rocka w tle do godziny 17, no więc czas najwyższy sprawdzić, co słychać w kraju i na świecie. Najważniejsze informacje w Rock Radio już teraz. Zapraszamy.
16: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem.
13: Rock Radia.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
18: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
17: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
16: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, minus 2, minus 4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
13: Pogoda.
16: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.
13: Rock Radio 103,8 FM.

Rock and Roll Doctor. No i prawdopodobnie jedyny lekarz, który preferował czarne kitle, a nie białe. Black Sabbath i Ozzy Osbourne, ma się rozumieć, w Rock Radio. No a program Rock Radio poleca na wynos wciąż z wami na posterunku, w to sobotnie popołudnie. Gramy dla was klasykę rocka, ale sprawdzamy też interesujące wydarzenia, które no mogą urozmaicić wam na przykład czas wolny. I słuchajcie, jeśli stand-up to jest wasz konik, lubicie dobry, mocny i niekonwencjonalny humor, który no nie zważa na jakiekolwiek poprawności, to zapraszamy was wszystkich serdecznie do odwiedzenia zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie regularnie odbywają się wydarzenia z serii Comedy Lab. No i jedno z takich wydarzeń właśnie możecie zobaczyć już dziś wieczorem o godzinie 21, a będzie to wieczór pełen spontanicznej komedii, kultowy open mic oraz bitwa na improwizację, słuchajcie, no, którą oceniać będziecie wy, czyli publiczność. No a improwizacja to chyba moja ulubiona forma komedii. Nie wiem jak u was, moim zdaniem ona definiuje każdego komika. Talent lub jego brak wychodzi od razu na jaw. A jak na improwizację przystało? Nic nie jest pewne, więc tym bardziej zachęcam do zajrzenia do pubu 103,8 FM w Krakowie, no bo gwarantuję, że wyjdziecie ubawieni i usatysfakcjonowani. No ale jeśli dzisiejszy wieczór wam nie pasuje, to spokojnie, moi drodzy, kolejny event już jutro o godzinie 18, albo na przykład w środę o godzinie 19. Do wyboru, do koloru. Comedy Lab, Kraków, pub 103,8 FM. Polecam bez żadnej tutaj ściemy, naprawdę z ręką na sercu. A teraz In Excess. Bądźcie razem z nami przez cały czas.

0: czarny album Wiecznie Żywy, Enter Sandman i Metallica w Rock Radio, no, która już za nieco ponad tydzień, bo 19 maja wystąpi na Chorzowskim Stadionie Śląskim. No i jedno jest pewne, ten akurat legendarny kawałek usłyszycie na bank. Tu Rock Radio, sobotnie popołudnie, trwa i trwa mać. Nie zwalniamy tempa, za moment ZZ Top między innymi. No i za moment kolejna walka, moi drodzy, o nagrody. Tak jest, fanty nam stygną, trzeba je wam rozdać, więc chwila oddechu i zaraz się słyszymy.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Została ostatnia reklama.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.
16: Y'all still want me to come with you?

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a to jest grupa Rainbow, Streets of Dreams. No nie wiem jak u was, ale u mnie na szczycie w CV tej grupy. Słuchacie Rock Radia w sobotnie popołudnie, a więc jeśli możecie, to wrzućcie sobie po prostu niższy bieg, bo jeszcze wszyscy zdążymy pozasuwać, prawda? Weekend z natury powinien podładować nam wszystkim baterie. Każdy oczywiście ma na to jakieś swoje sposoby. Jedni wciskają reset, idąc w tango, a drudzy na przykład obierają pozycję horyzontalną i łapią oddech przed poniedziałkiem. No i dla tych drugich teraz mam coś, co urozmaici im czas w pozycji tej horyzontalnej właśnie, a mam na myśli dobry mroczny kryminał spod pióra Przemysława Kowalewskiego zatytułowany Księga Grzechu. No jeśli słuchacie nas regularnie, to już możecie kojarzyć tę książkę, która opowiada o znalezieniu kapsuły czasu pod

podczas remontu zabytkowego kościoła pod Szczecinem, która okazuje się łacińskim manuskryptem. No i w tej sytuacji o pomoc w rozszyfrowaniu tego manuskryptu władze zwracają się do dobrze nam znanego z poprzedniego tomu tej serii archeologa Nikity Wajdy, który podczas swojej pracy zauważa, że tekst przypomina fragment zakazanej przed laty Księgi Grzechu, napisanej przez fanatycznych wyznawców groźnego księdza ekskomunikowanego przez sam Kościół katolicki. Gdy ten fakt wychodzi na jaw, nagle znajduje się sporo osób, niekoniecznie z dobrymi intencjami, które chcą za wszelką cenę znaleźć resztę rozdziałów tej księgi, co według naszego bohatera Nikity Wajdy jest ogromnym zagrożeniem dla istnienia całego kościoła. No jeśli na przykład słynny Kod da Vinci to wasza bajka, no to kochani, Księga Grzechu na bank również wam się spodoba. Chcecie ją zgarnąć? Proszę bardzo, ale najpierw oczywiście pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, uwaga, ile tomów ma seria książek Przemysława Kowalewskiego z Nikitą Wajdą w roli głównej? Odpowiedź oraz uzasadnienie, dlaczego akurat ty powinieneś albo powinnaś zgarnąć książkę Księga Grzechu, wysyłajcie oczywiście na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Tu akurat niekoniecznie kto pierwszy, ten lepszy, no bo naprawdę liczy się kreatywność. Joan Jett, I Love Rock and Roll. Z buta wracamy do klasyki rocka w Rock Radio.

0: Robert Palmer, Addicted to Love. No, kolejny dowód na to, że tylko Rock Radio gra najlepszą klasykę rocka. No, inni mogą próbować, ale umówmy się, ekstra klasa to nie jest to samo, co Liga Mistrzów. No dobra, dość już tego robienia sobie. Dobrze, robimy, słuchajcie, teraz mały pit stop i za moment gramy klasykę rocka dalej. Na horyzoncie między innymi Tom Petty, ale wcześniej grupa Kult z numerem, który strzelam, że śpiewać będzie dosłownie każdy z was. Zostańcie z nami i z naszą aplikacją. Rock Radio!
1: Reklama. Szykuj się.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
19: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
18: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
20: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Rock Radio poleca na wynos.
13: Na wynos.
14: Na zegarze właśnie wybija nam godzina 18, moi drodzy. Tu Rock Radio, no więc czas na kolejne najważniejsze newsy w Rock Radio. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się w pas. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry.
15: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy.
12: Rock Radia.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
16: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
15: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
17: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
15: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
12: Pogoda.
15: gdzie gdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.
12: Rock Radio 103,8 FM.

Sweet, Love is like Oxygen. No tu pewnie niektórzy by jednak dyskutowali, ale co do tego, że numer znakomity, to raczej panowałaby między nami zgoda. Tu Rock Radio, sobotnie popołudnie, powoli zaczyna przechodzić nam w wieczór. To znaczy jeszcze powstrzymam się z mówieniem dobry wieczór, ale dzień dobry wszystkim tym, co dołączyli do nas dopiero teraz. Oczywiście powiedzieć mogę, dobrze, że jesteście kochani, no bo w naszym programie Rock Radio poleca na wynos. Staram się cały czas trzymać rękę na pulsie i podrzucać wam ciekawe propozycje na spędzenie na przykład dzisiejszego wolnego wieczoru, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać się na przykład do kina, w którym no macie sporo do wyboru. W kinach Helios aktualnie królują dwie premiery. Druga część kultowego filmu z Meryl Streep i Anne Hathaway, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2, w którym 20 lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony znowu wpadamy do świata wielkiej, no często bardzo próżnej mody z lubianymi bohaterami sprzed lat w rolach głównych. No a druga premiera to druga część współczesnej wersji kultowego Mortal Kombat z jak zwykle wyjątkowo efektownymi scenami walk. Ale to nie wszystko, bo oczywiście cały czas możecie wybrać się na seans z filmu Michael, czyli światowego hitu opowiadającego oczywiście o życiu, twórczości i dziedzictwie niekwestionowanego króla muzyki pop i jednego z największych artystów w historii. Tutaj myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, a mowa o Michaelu Jacksonie, no którego co ciekawe zagrał jego bratanek Jafar Jackson. Te i wiele innych propozycji znajdziecie oczywiście w kinach Helios, do których przypominam, że w każdy piątek w Rock Radio po godzinie 15 rozdajemy darmowe wejściówki w programie Pociąg do kina. No więc jeśli chcielibyście na przykład w przyszły weekend skoczyć sobie za darmożkę, to koniecznie słuchajcie Rock Radia, w którym już teraz jedna z najlepszych rockowych ballad wszechczasów. Goo Goo Dolls i Iris. Łączy nas klasyka rocka.

Niezastąpione Genesis, Jesus He Knows Me. No, uśmiech na licu za każdym razem, przynajmniej u mnie. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, której ci u nas dostatek. Za moment prawdopodobnie najlepsza gitara w Polsce, czyli pan Jan Borysewicz i Lady Punk, a następnie, no, giganci, High Hopes i Pink Floyd. No, takie rzeczy tylko w Rock Radio. No i nie ukrywamy, że bardzo nam z tego powodu dobrze. Rock Radio.

0: sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

No nie wiem, jak inaczej nazwać ten numer. Po prostu. Ich wysokość Pink Floyd i High Hopes w Rock Radio. No ale jeśli odpaliliście Rock Radio, to macie absolutną pewność, że usłyszycie tylko najlepszą klasykę rocka. Bez ściemy, bez żadnego pudrowania. My po prostu wiemy, czym ona jest. Dbamy o wasze usatysfakcjonowanie muzyczne przez całą dobę, ale co bardzo lubię, znajdujemy w tej dobie również przestrzeń na to, abyście to wy przejęli stery i zdecydowali, co zagra na naszej antenie. Mam tutaj na myśli oczywiście nasze kultowe już notowanie klasycznej dziesiątki, czyli 10 topowych numerów klasyki rocka, które wybieracie wy w naszym głosowaniu na stronie rockradio.pl. I takie właśnie głosowanie do kolejnego notowania właśnie trwa. Możecie w każdej chwili wskoczyć na naszą stronę i oddać głos na swoje ulubione kawałki. No a my to potem wszystko sprawiedliwie policzymy i zagramy w takiej kolejności, jaką ustalicie wy. Wszystko zależy od waszych głosów. Chcielibyście zdecydować, co poleci w radiu? Zapraszam do głosowania na stronie rockradio.pl. Klasyczna dziesiątka już w najbliższy piątek po godzinie 18, którą poprowadzi, jak zawsze, Mariusz Stelmaszczyk. A teraz coś, co wybrałem ja. A co, bo cały czas jestem za starami. Chumbawamba, no z pozdrowieniami dla fanów popularnej gry piłkarskiej. Tu Rock Radio.

0: ACDC, TNT, no? Czy pan Antoni Macierewicz ustawiłby sobie to na dzwonek? Nie wiem, choć się domyślam. Postawiliście na Rock Radio w to późne, sobotnie popołudnie i bardzo dobrze, no bo klasyka rocka to nieprzerwanie najlepsza muzyka na świecie. Bryan Adams i Toto, między innymi u nas na horyzoncie, no ale oczywiście to nie wszystko, co dla was mam. Klasyki rocka mamy akurat całe kontenery. Zostańcie z nami, a nie pożałujecie.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
16: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Została ostatnia reklama.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po reklamie.
23: To jest Rock Radio.
24: Klasyka.
23: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
11: Rock Radio poleca na wynos.
12: Na wynos.
13: No i tak oto z najlepszą klasyką rocka w tle dojechaliśmy właśnie do godziny 19. No co oznacza, że wjechaliśmy właśnie w wieczór sobotni, moi drodzy. Kajetan Kajtoruszczyk, cały czas jestem z wami na posterunku, na tym mostku kapitańskim. Zaczniemy sobie muzycznie od grupy Kiss, godzinę 19, a następnie wręczę wam ostatnią nagrodę tego dnia. No więc słuchajcie, robimy głośniej, nalewamy sobie jakiś ulubiony napój do kubka albo szkła i zaczynamy wspólnie sobotni wieczór w Rock Radio.

jedni z prekursorów tego, co w Rock Radio wszyscy po prostu uwielbiamy. The Animals, It's My Life, klasyka rocka od korzeni, można powiedzieć, w rozpędzający się właśnie sobotni wieczór. Program Rock Radio poleca na wynos, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, co to to nie, a to dlatego, że no mam jeszcze jedną nagrodę, która musi dziś zmienić właściciela na kogoś z was. No i tym razem, słuchajcie, w swych dłoniach trzymam naprawdę spory kaliber, jeżeli chodzi o świat kryminałów, a mam tutaj na myśli książkę Strategia wyjścia, autorstwa legendarnego Lee Childa, tak, tak, no, który bez dwóch zdań zdefiniował ten gatunek w ostatnich latach. 30. jubileuszowy tom uwielbianej na całym świecie serii o Jacku Reacherze, który po raz kolejny w imię sprawiedliwości zaryzykuje własne życie w obronie tych najbardziej potrzebujących. Tym razem historia zaczyna się w kawiarni w Baltimore. Jack pije czarną kawę, jak zawsze, dwie dolewki. Przy wyjściu dziwnie ociera się o niego jakiś tajemniczy mężczyzna, no ale z kieszeni naszego bohatera jednak nic nie zniknęło, więc Jack wychodzi. W sklepie z płaszczami, przy zakupie jednego z takich płaszczy właśnie, Jack wyciąga z kieszeni gotówkę, żeby zapłacić, ale nie tylko, bo z kieszeni wyciąga również ręcznie napisaną notatkę z desperacką prośbą o pomoc. Nasz bohater postanawia zgłębić, kto podrzucił mu taką notatkę i dlaczego, no bo wie z doświadczenia, że to wszystko na pewno nie jest jakimś tam przypadkiem. Jeśli dobry, twardy, męski kryminał to jest coś, co lubicie, no to kochani, bez dwóch zdań musicie sięgnąć po tę książkę, którą oczywiście z przyjemnością wam wręczę. Wystarczy, że odpowiecie na moje proste, mam nadzieję, konkursowe pytanie. Uwaga, uwaga, jak naprawdę nazywa się autor Lee Child. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie do ciebie powinna trafić książka Strategia wyjścia od bestsellerowego Lee Childa, wysyłajcie jak zawsze na adres konkurs@rockradio.pl. A teraz w Rock Radio Lou Reed. Idealny numer o tej porze.

0: Odpalacie Rock Radio, słyszycie Brygadę Kryzys? No i już wiecie, że to Rock Radio, no bo my nie zapominamy o najlepszych dziełach znad Wisły. To, co czujesz, to, co wiesz, bo jak jest Rock Radio, jest też klasyka rocka. No a dla jakichś jeszcze wątpiących, za moment kolejne namacalne na to dowody. Lombard i Bill Withers już na horyzoncie w Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale według mnie to nie tylko jeden z najlepszych utworów klasyki rocka, ale i w ogóle w historii muzyki. Bill Withers, Ain't No Sunshine w Rock Radio. No fajnie jest wam grać takie numery, po prostu. Nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca, moi drodzy. Niebawem udam się na, no mam nadzieję, zasłużony odpoczynek. Ale kiedy my się pożegnamy, to absolutnie pod żadnym pozorem nie odchodźcie od Rock Radia, bo po godzinie 22 będziecie mieli okazję posłuchać dwóch kapitalnych rozmów kolegi Mariusza Stelmaszczyka z aktorką i wokalistką Julią Pietruchą, którą Mariusz wypytał między innymi o głośną niedawno międzynarodową produkcję w reżyserii Łukasza Palkowskiego zatytułowaną Pojedynek oraz drugiej rozmowy, tym razem kolegi Kuby Kalety z muzykiem Piotrem Cugowskim, no który w rozmowie zapowiada między innymi zbliżającą się premierę kolejnej płyty z, jak sam mówi, bardzo interesującym materiałem. Nasza znana i lubiana audycja Niezły Gość już dziś po godzinie 22, no więc jeśli w tygodniu coś przegapiliście, to nic straconego. Wieczór przy rozmowach z ciekawymi ludźmi zawsze należy do tych udanych. A teraz w Rock Radio grupa Third Eye Blind z bardzo przyjemną linią perkusyjną. Łączy nas klasyka rocka. Gramy dalej.

0: O Pretty Woman i Gary Moore w Rock Radio. No i tym właśnie numerem kończymy nasze sobotnie spotkanie, szanowni państwo. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dziękuję za wspólnie spędzone 5 godzin. To jak zawsze była czysta przyjemność. Za chwilę złapię kilka oddechów, ale tylko kilka, bo wracam do was już jutro o godzinie 15. Obiecuję, że tak jak dziś przytargam ze sobą naprawdę spory worek z nagrodami, no bo w weekend w Rock Radio u nas tak po prostu jest. Bawimy się w takie małe rozdawnictwo, gdzie beneficjentami tego rozdawnictwa jesteście po prostu wy. Dobrze, kochani, miłego wieczoru sobotniego, bawcie się niegrzecznie, albo odpoczywajcie, to już sobie wybierzcie sami i trzymajcie się. Do usłyszenia jutro. Strzał.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

Radio 103 i 8 FM.

0: brzmieniu rocka w Rock Radiu.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1998. To właśnie w tym roku w polskiej telewizji nadawanie zaczynają kanały Fox Kids, Cartoon Network i TCM. Lecą też pierwsze odcinki seriali Miodowe Lata i Złotopolscy, a przy szczególnie niebezpiecznych miejscach na drogach pojawiają się specjalne tablice, tak zwane czarne punkty.
2: A dokładnie 28 lat temu, czyli 4 maja 98 roku, wychodzi płyta zespołu Kult zatytułowana Ostateczny krach systemu korporacji.

0: Jest to 10. płyta zespołu z takimi hitami jak Komu bije dzwon, Panie Waldku, Pan się nie boi, czyli Lewy Czerwcowy, Dziewczyna bez zęba na przedzie.
1: Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem?
0: I Gdy nie ma dzieci.
2: Ten ostatni to największy przebój kultu ever, taki komercyjny.
1: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
2: Ostateczny krach systemu korporacji to ostatni album kultu nagrany z tragicznie zmarłym perkusistą Andrzejem Szymańczakiem. No ta tragedia polegała na tym, że 3 tygodnie przed wydaniem tego krążka Andrzej Szymańczak zadławił się gumą do rucia podczas snu. Czy był wtedy czysty? Tego nie wiemy.
0: Teledysk do utworu Komu bije dzwon jest właśnie poświęcony Andrzejowi Szymańczakowi. A co oznacza tytuł, czyli ostateczny krach systemu korporacji, Kuba?
2: To jest nawiązanie do cytatu Jello Biafry, czyli lidera punkowego zespołu Dead Kennedys, i ten cytat w pełnej wersji brzmi tak. Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji. No i według Kazika Staszewskiego ta wypowiedź jest przykładem tego, że Jello Biafra był po prostu, czy jest tak naprawdę, no naiwnym anarchistą, który myśli, że jak się zaora wszystkie wielkie firmy, jak się wysadzi McDonalda w powietrze, to będzie pięknie. No nie będzie pięknie, bo jest jeszcze Burger King na przykład. No i dodajmy też, że płyta Ostateczny krach systemu korporacji pokryła się w naszym kraju platyną.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu roka w Rock Radio.
1: Tym razem zaglądamy do roku 1978. To właśnie wtedy w Rybnicy Leśnej odbył się pierwszy bieg gwarków. We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos na pokładzie rakiety Sojus 30, a tygrysy oficjalnie stały się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. I właśnie 5 maja 1978 roku, a więc równo 48 lat temu, w Łodzi urodził się Piotr Rogucki.

0: Największą rozpoznawalność przyniosło mu pełnienie funkcji wokalisty w Komie, z którą zyskał sobie ogromną rzeszę fanów mocniejszego grania. Dał się też poznać jako ciekawy i ambitny twórca solowy. Działał też w duecie Karaś-Rogucki, gdzie eksplorował bardziej elektroniczne niż gitarowe brzmienia.
1: Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście, że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy.
0: Piotr Rogucki sceniczną karierę rozpoczął od występów na przeglądach i festiwalach, gdzie śpiewał piosenki swojego autorstwa. Zresztą z powodzeniem, bo wiele z nich wygrywał albo zajmował na nich drugie miejsce, jak podczas 30. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, gdzie wystąpił z Komą.
2: Pada i wieje drugi tydzień z rzędu i mogłoby wcale nie przestać.
0: Rogucki w międzyczasie rozpoczął naukę w szkole teatralnej w Krakowie, a na deskach teatru zadebiutował jeszcze w czasie studiów. Był też jurorem w jednym z talent show, gdzie pokazał się jako wyrazisty i bezkompromisowy członek jury. Piotra Roguckiego wciąż zresztą można zobaczyć w filmach i serialach, żeby tylko wymienić Skrzydlate świnie, Znachora Heweliusza czy Minutę ciszy. Za swoją działalność z Komą i solową w ubiegłym roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest
4: Rock Radio.
5: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku w Los Angeles w ręce policji wpada Richard Ramirez, seryjny morderca zwany Nocnym Łowcą. Po 73 latach od katastrofy Titanica udaje się odnaleźć jego wrak, a na sklepowe półki trafia gra wideo Super Mario Bros.
2: Za to dokładnie 41 lat temu, czyli 6 maja 85 roku, wychodzi płyta zespołu The Hooters zatytułowana Nervous Night i jest to druga płyta zespołu z takim hitem jak All You Zombies, czyli prawdopodobnie największym hitem tego zespołu w Polsce.
1: No właśnie, dlatego że za granicą podobno najbardziej znane piosenki The Hooters to numery And We Danced i Day by Day. One też właśnie pochodzą z tego albumu.
2: Zespół wydał tę płytę pierwszy raz w tak dużej wytwórni Columbia.
1: A to dlatego, że ich poprzednia debiutancka płyta Amore została wydana niezależnie przez label Antena. Powiem ci, Ola, że przed naszym spotkaniem w studiu zastanawiałem się, na czym polega fenomen charakterystycznego brzmienia zespołu The Hooters.
2: No, prawdopodobnie na tym, że słychać tam charakterystyczne dźwięki mandoliny.
1: A gra na niej wokalista Eric Bazilion.
2: Yes.
1: Ciekawe, jakiej przyprawy używa w kuchni najczęściej.
2: Oregano.
1: Tymianek. I jak już wywołaliśmy do tablicy piosenkę All You Zombies, to warto powiedzieć, że to jest kawałek, który miał niesamowitą historię, prawdziwą odyseję na koncie, dlatego że na płycie Nervous Night znalazła się, uwaga, trzecia wersja tej piosenki. A to dlatego, że w 1982 roku panowie z The Hooters nagrali pierwszą wersję tego numeru, koncertową, i wydali ją tylko na singlu. Rok później pierwsza wersja studyjna piosenki All You Zombies ukazała się na debiutanckiej płycie The Hooters, czyli na tej niezależnie wypuszczonej Amore, a na płycie Nervous Night znalazła się trzecia wersja w ogóle i druga

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: Zaglądamy do roku 1968. To wtedy odbyła się premiera filmu Lalka. W Rzeszowie powstał bluesowy zespół rockowy Breakout, a album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo otrzymuje status złotej płyty. W 1968 roku urodzili się aktorzy Will Smith, Daniel Craig, czy też wokalista Tom York z Radiohead oraz Damon Albarn, znany z Blair i Gorillaz.

dokładnie 7 maja 1968 roku rodzi się wokalista Eagle Eye Cherry. Cherry pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych. Jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami. Myślę, że piosenkę Titio Come Along znają wszyscy. Cherry wychował się w Szwecji, ale jako młody dorosły wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku i występował w filmach oraz też serialach. W 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces dzięki singlowi Safe Tonight.

0: Ta piosenka zdobyła popularność na całym świecie i do dzisiaj jest jego najbardziej rozpoznawalnym utworem i w sumie jedynym.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio. Szykuj się na

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Została ostatnia reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Kamieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 2000. To właśnie w tym roku Francja zostaje piłkarskim mistrzem Europy. Papież Jan Paweł II ujawnia treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. No, to było wielkie wydarzenie. A Brytyjczyk Andrew Nicholas oddaje udany skok na spadochronie zbudowanym na podstawie projektu Leonarda da Vinci.
2: Za to dokładnie 26 lat temu, czyli 8 maja 2000 roku, wychodzi singiel It's My Life Bon Jovi. Numer pochodzi z 7 albumu zespołu, czyli albumu pod tytułem Crush. It's my life.
1: It's My Life to był taki powrót z zaświatów, do których to zaświatów muzycy trafili w połowie lat 90. No i to był taki powrót, jak to się mówi, na pełnej petardzie. Bo It's My Life No tak się mówi, prawda?
2: No.
1: To jest młodzieżowy język cały czas. Ja muszę być teraz na czasie, tak? Bo są dynamiczne czasy.
2: To prawda.
1: Dobra, dlaczego to był powrót na wielkiej petardzie?
2: Dlaczego?
1: Na pełnej petardzie. Bo It's My Life okazał się największym hitem muzyków z New Jersey od czasu ich rockowej prosperity, przypadającego na lata 80. i początek 90. No i jak tak sobie przejrzałem notowania list przebojów, to wyszło mi, że tej poprzeczki zawieszonej pod sufitem przez single It's My Life panowie z Bon Jovi już nigdy nie przeskoczyli. A dlaczego? Bo John Bon Jovi tam się ze swoją wielką fryzurą nie zmieścił między sufitem a poprzeczką. To dlatego.
2: Ojej.
1: A co?
2: A wiesz w ogóle, że teledysk do utworu It's My Life jest najczęściej oglądanym teledyskiem zespołu Bon Jovi na YouTubie?
1: Teraz już tak.
2: No to taka ciekawostka.
1: No fajna.
2: Można się w tym tekście dopatrzeć intertekstualizmu.
1: Ale mądre słowo. Kurza twarz.

0: No dobra, prostata. Ja nie mogę być gorszy. Prostata?
1: Kurza stopa, powiedziałam. O, uszy.
0: Kurza prostata, no dobra. Ładne powiedzonko. Dobra, ja nie mogę być gorszy, bo według mnie tekst i muzyka w It's My Life to jest, uwaga, postmodernizm w czystej postaci. Dlatego, że mamy tutaj jednoznaczne nawiązania do poprzedniego wielkiego hitu Bon Jovi, czyli Living on a Prayer. To nawiązanie muzyczne to takie charakterystyczne, rozgadane brzmienie gitary, uzyskane dzięki tak zwanemu talkboxowi, a nawiązanie tekstowe to wzmianka o Tomim i Jeanie, czyli o parze ciężko harującej na swoją lepszą przyszłość. Rel.
1: Rel.
0: No.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: W studiu Rock Radia jest taki skład osobowy: Kuba Kaleta, czyli ja, oraz Piotr Cugowski. Cześć.
2: Czyli ja. Witam wszystkich.
1: Muzyk
2: też.
1: Rockowy.
2: I słuchaczy. Tak.
1: Piotrze, słuchaj, ja tu cię nie będę pytał, wiesz, skąd nazwa zespołu i tak dalej. Bo na takie pytania to już pewnie odpowiadałeś nieraz. Tak. I jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
2: No, prawda? To też.
1: To są takie ulubione, no nie? No, ani czy odszedłeś z zespołu WW?
2: tak. Też było.
1: No, to jest klasyka.
2: A to widzę, że dobrze zrobiłeś, że tak, rozeznanie.
1: Tak, tak. Dlatego, że chciałem pogadać z tobą o singlach, które wypuszczasz. No, na przestrzeni ostatnich dwóch lat w zasadzie.
2: Nawet trzech.
1: A nawet trzech, masz rację faktycznie. Dlatego, że tak, masz na swoim koncie jedną płytę solową i wielkimi krokami zbliża się premiera właśnie jej następczyni.
2: Zgadza się.
1: O której to sobie następczyni porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy w ogóle od tak zwanej odwrotnej chronologii, dlatego, że jak na ten moment ukazało się pięć singli, pięć piosenek, które promują właśnie, zapowiadają twoją drugą płytę studyjną, ja bym chciał parę słów o każdym z tych utworów powiedzieć, a później przejdziemy sobie do takich tak zwanych tematów ogólnych.
2: Dobra.
1: 17 kwietnia ukazał się singiel zatytułowany Siódme życie. Autorem muzyki jesteś ty. Słowa do tego numeru napisał Wojciech Byrski i ja sobie oczywiście tych wszystkich utworów słuchałem na twoim kanale na YouTubie i każdy z tych utworów ma w opisie kilka takich słów, które nas trochę wprowadzają w klimat właśnie muzyczny i tekstowy.
2: Tak po staremu.
1: Tak. No muszę przyznać, że te opisy są bardzo takie trafne, dlatego że piosenka Siódme życie jest, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, taka bardzo epicka, filmowa. Ja bym powiedział, że wręcz taka jest trochę taka festiwalowa.
2: Czy ja wiem, no, za produkcję muzyczną utworu odpowiedzialne są trzy osoby, bo ten utwór zmieniał się, że tak powiem, z biegiem czasu i pierwszą wersję, jakby część z tych rzeczy jest pod ręki Wojtka Olszaka, później trafiło to w ręce Łukasza Damrycha, a finalnie spiął to wszystko do kupy Marcin Trajanowicz, więc ten utwór miał swoją niełatwą drogę i każdy od siebie coś dawał. A tak się stało dlatego, bo też pomysł na płytę zmieniał się przez to, że czekam na nią długo i to nie do końca jest też spowodowane jakby moją winą. Po prostu czekałem na dogodny moment po pandemii, która zmieniła kompletnie realia wydawnicze, fonograficzne. Szukałem wytwórni, która oprócz streamingu, który jest wszechobecny, też pozwoli na wydrukowanie płyty CD analogowej. Na tym mi najbardziej zależało, no bo to jest taki już dzisiaj, no może starsi mają odtwarzacze, prawda? Ja mam w dalszym ciągu i słucham, natomiast publiczność wychodząc z koncertu chce mieć suwenir po prostu, jakąś pamiątkę z koncertu i to dlatego.
1: Czyli ta płyta wydana na fizycznym nośniku będzie nie tyle do słuchania, tylko bardziej do postawienia na półce?
2: Nie, no będzie do słuchania, pewnie, że tak. Natomiast no dzisiaj wiadomo, że wszystko głównie trafia do streamingu, więc... Ale życzyłbym sobie, żeby była do słuchania. Płyty w tej chwili w największej ilości sprzedają się po prostu po koncertach. Tak jak było kiedyś.
1: To powiem ci, że to, co ty mówisz, to też się pokrywa z tym, co mówią twoi koledzy po fachu, z którymi ostatnio rozmawiałem, bo i rozmawiałem z Darkiem Malejonkiem, i rozmawiałem ze Stefanem Machelem i z Olejem, z odpowiednio z TSA i Proletariatu, a obecnie z zespołu Kosmici. A, no i też ze Spiętym rozmawiałem, no i oni wszyscy właśnie mówili, że no teraz wydanie albumu na nośniku fizycznym to jest, znaczy ten album wydany na fizycznym nośniku to jest to właśnie, tak jak trafnie powiedziałeś, taki suwenir bardziej, taka pamiątka, dlatego że i tak słuchacze słuchają muzyki w serwisach streamingowych.
2: Tak, ale to też dzieje się przez postęp, znaczy przez zmianę technologii, która nas otacza, która niestety też... O Jezu, no to jest w ogóle na inne spotkanie rozmowa, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj muzyka przestała być aż tak istotna dla ludzi, jak była kiedyś. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może właśnie dlatego, że są twórcy internetowi, którzy po prostu, no, nie wiem, czy do końca powinni nagrywać piosenki, a nagrywają. Jest tych miesięcznie, tygodniowo jest tych premier, cały zalew po prostu. I dla ludzi po prostu ta muzyka powszednieje, ale nie dla mnie i nie dla nie dla ludzi, którzy interesują się koncertami, przychodzą, dlatego no, dłuższy czas trwało to zanim znajdę.
1: Mnie się wydaje, że ta klęska urodzaju dotyczy nie tylko muzyki, ale w ogóle tak, tekstów, w ogóle, kultury wszystkich, ogóle, bo mówimy tak, i o filmach, i o serialach, i o książkach.
2: Zgadza się. No. Wszystko, co to jest tak z przekorą ludzką, że w momencie, kiedy mamy, no to mówię o sobie, no, że w momencie, kiedy mamy dostęp do czegoś nieograniczony, to tak naprawdę przestaje nas to interesować. To jest przekora ludzka i tak się stało z muzyką też.
1: No ale z drugiej strony ci, którzy, wydaje mi się, że jakość powinna się bronić sama, tak? Że ci artyści, którzy, ci twórcy...
2: Jest ten ostatni bastion, czyli jakość musi być i to sobie obiecałem, że... No to jest pasja moja, nie wyobrażam sobie robić cokolwiek innego. Są koncerty i to chwała Bogu, że są koncerty i mam takie wrażenie, że w ogóle cały tak zwany mainstream idzie swoim torem, a zespoły czy muzycy, którzy... grają ciut inaczej niż mainstream, idzie kompletnie swoim torem. I niekoniecznie ci, którzy są w mainstreamie, mają publiczność wierną, prawda? Czyli to się dzieje z latami po prostu. Tą publiczność jakoś trzeba sobie nie wychować, bo to brzydkie słowo, ale ją zebrać.
1: No, teraz już się nie używa chyba tego określenia middle of the road music, muzyka środka.
2: No nie.
1: Ale no to jej właśnie taką właściwością było to, że muzyka środka nie miała wiernych słuchaczy, bo
2: tak.
1: Trendy się zmieniały i wraz z tymi trendami...
2: Tak, tak, zgadza się. Wiesz, oczywiście muzyka pop tak zwana, czyli muzyka pop to jest nic innego jak muzyka popularna, która staje się popularną. I to nie jest wcale typ produkcji muzycznej, uważam, tylko po prostu są to takie momenty w życiu muzyka, gdzie staje się rozpoznawalny i wtedy jest napływ publiczności, ale później wiadomo, że jeżeli ta sinusoida zmienia się i już dany artysta, nie wiem, czy muzyk przechodzi jakby już w lata swojej działalności, to zostają z nim najwierniejsi słuchacze. Ale z każdą płytą, z każdą aktywnością tych ludzi przybywa. I tak jest do dzisiaj. W przyszłym roku obchodzę 30-lecie działalności muzycznej, co mi się w ogóle nie mieści w głowie kompletnie, ale taka jest prawda. I chwała Bogu jest okej.
1: Powiedziałeś przed chwilą o muzycznym mainstreamie. Czy ty się czujesz częścią tego mainstreamu?
2: Na pewno był czas, kiedy z braćmi, kiedy no, my długo, długo przebijaliśmy się i wykonaliśmy pracę od podstaw i oddolną pracę. My nie szliśmy nigdy na skróty, przez wzgląd oczywiście na tatę. Chcieliśmy zawsze po swojemu to zrobić i długo nam zajęło, zanim trafiliśmy do szerszej publiczności. I takim przełomem był, no, 2000, jeśli chodzi o stacje radiowe, to był 2008 rok, z utworem Za szkłem, zdaje się. I później dopiero w 2011-2012 te drzwi się otworzyły. No i wtedy można było powiedzieć, że tak, no, jesteśmy w tym ścisłym mainstreamie, ale graliśmy swoje, więc nie było w tym nic nieuczciwego ani podstępnego. I już, czy dzisiaj jestem w mainstreamie? Trudno mi powiedzieć. No robię swoje rzeczy nadal, gram koncerty i to jest dla mnie najistotniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do twojego najnowszego utworu, czyli do piosenki Siódme życie. Zwróciłem uwagę na to, że to jest oczywiście utwór, który jest bardzo ciekawie zaaranżowany, ale jest to aranż taki, to nie jest taka podręcznikowa definicja muzyki rockowej.
2: No nie, no ja wiem o co ci chodzi. Te utwory, które pokazałem do tej pory, czyli Latarnik, Cisza przed burzą, tu będzie bal, który był w ogóle woltą w inną stronę, ale to za chwilę, Niedorośli i teraz Siódme życie. Można powiedzieć, że ta część jest częścią lżejszą, a absolutnie też nie mam żadnego zamiaru odżegnywać się od korzeni, z których pochodzę. I ta druga część płyty będzie właśnie takim, no, ukłonem w kierunku korzeni.
1: Czyli najmocniejsze momenty twojej drugiej płyty będą,
2: tak,
1: będą na płycie.
2: Zdecydowanie, tak. I zapraszam na koncerty, bo my gramy to na koncertach prawie wszystko.
1: No to w takim razie cofamy się do marca, do 6 marca konkretnie, kiedy to ukazał się twój singiel Niedorośli. Autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Hilkiewicz, tak. A za słowa odpowiada Katarzyna Figaj. I tutaj mamy do czynienia z taką power balladą, która jest, no, już tak bardziej tradycyjnie zaaranżowana, dlatego,
2: tak,
1: że mamy tutaj...
2: bardzo tradycyjnie i zależało nam bardzo na takim oszczędnym aranżu po to, żeby też nie, no nie zaburzać przekazu tekstu.
1: Natomiast największe chyba kontrowersje budzi właśnie wspomniany przez ciebie singiel Tu będzie bal, który to ukazał się no niemal rok temu, bo w czerwcu ubiegłego roku. I tutaj autorami muzyki ponownie jesteś cię, to znaczy jesteś ty i Jarosław tak. Hilkiewicz. Te słowa napisał Aleksander Różanek. To jest taki imprezowy kawałek.
2: Imprezowy kawałek, w ogóle on też każdy utwór powstaje w postaci demos z gitarą i z wokalem. Tak komponuję sam, tak komponujemy też z Jarkiem od wielu, wielu lat i ten utwór był od początku inny. W fazie już demo. W ogóle on się różnił, ale powiedziałem, że czemu nie? Dlaczego mam tego nie zrobić? I tak się stało później, że nagrywając ten utwór, Wojtek Karel, mój basista, zaproponowałem, czy nie zechciałby, jako że wtedy był wówczas, szlifował swoją grę na kontrabasie po to, żeby też rozszerzyć swoje instrumentarium, a w ogóle kontrabas to jest kompletnie inna bajka niż gitara basowa, ale to akurat jest, nie o tym teraz mówię. I zagrał linię basu na kontrabasie do tego numeru i on kompletnie zmienił swój charakter i postanowiliśmy pójść właśnie za tym pomysłem na kontrabasie i taki efekt finalny wyszedł.
1: Ta piosenka Tu będzie bal, ona mnie się trochę kojarzy z dokonaniami zespołu Pectus, trochę z dokonaniami, naprawdę, trochę z dokonaniami zespołu Strachy na Lachy, trochę z Poparzonymi Kawą 3, ale to są takie bardzo odległe skojarzenia. Ja powiem ci, że za każdym razem, kiedy słucham jakiejś nowej muzyki, to oczywiście w głowie mi się otwierają różne szufladki,
2: pewnie, że tak.
1: Tylko że często to są szufladki, które ja nie do końca potrafię zidentyfikować. I to, że mnie się to kojarzy właśnie z takimi formacjami muzycznymi, no to nie znaczy, że są to skojarzenia.
2: Mają prawo, no pewnie, że tak. No każdy ma swoje skojarzenie. Nie, ja jakby nie zastanawiałem się, nigdy się nie zastanawiam praktycznie, do czego to ma być podobne, do czego nie. Staram się być i jestem uczciwy i szczery wobec słuchacza i myślę, że taka wolta też nic ani nie szkodzi, ani po prostu mam do niej prawo i tyle.
1: No i ten kontrabas, w ogóle ten aranż jest taki mocno retro, to znaczy, zresztą teledysk też dopełnia tak naprawdę tej konwencji, ale no mamy poczucie, że obcujemy właśnie z jakimś takim, z numerem, który jest stylizowany na starsze niż jest, tak, niż jest właściwie, realnie. Czy czytałeś komentarze na YouTubie pod teledyskiem właśnie do... Nie? No to powiem ci, że to jest utwór, który zebrał najwięcej negatywnych komentarzy.
2: Rozumiem. Okej.
1: I ludzie, którzy komentują, zarzucają ci, że marnujesz potencjał, jaki tkwi w twoim głosie, na takie lekkie...
2: Ale są też... No tak, tylko że wiesz, to jest tak, że no... Nie można śpiewać tylko i wyłącznie samych ogromnych, wielkich numerów z ogromnymi melodiami, z rozmachem, no bo to też byłoby, to tak jak jest, nie wiem, potrawa, w której są różne składniki i są różne przyprawy. Tak samo płyta to też jest jakiegoś typu, nie wiem, tak można by porównać do jakiejś potrawy, która ma swoje różne smaki, ma różne swoje odcienie, no i nic takiego, wiesz, na jedno kopyto mogłoby być po prostu nudne. Tyle.
1: Więc ja też jestem zdania, że należy mieć otwarty umysł na różne dźwięki i że to, że dany wykonawca wykonuje muzykę pop, to wcale nie musi koniecznie oznaczać, że to jest zła muzyka. Pop też, znaczy, to jest banał, tak? Ale pop jest też bardzo dobrą muzyką, jeśli jest dobrze zrobiony.
2: To znaczy, wiesz co, muzyka pop, generalnie muzyka właśnie, ja mam problem z muzyką pop. Bo muzyka pop, wydaje mi się, to jest też muzyka, która jest zaklęta w konkretnym czasie miejscu i ona staje się w wyniku bardzo wielu czynników popularna.
1: Frank Sinatra śpiewał pop.
2: Więc właśnie.
1: Prawda?
2: Więc właśnie.
1: Lady Gaga śpiewa pop, tak?
2: Śpiewa pop.
1: W międzyczasie był George Michael, który też śpiewał pop, no nie?
2: Tak.
1: I to są kompletnie inni wykonawcy.
2: Tak jest, ale w danym czasie byli popularni, czy są nadal.
1: W kwietniu ukazał się najnowszy piąty singiel Siódme życie, promujący no, na razie jeszcze nie wydaną drugą płytę solową Piotrka. My już omówiliśmy ten utwór oraz dwa inne, które się ukazywały na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zajmijmy się teraz no, niemal najstarszym numerem, który to właśnie nie znalazł się jeszcze póki co na żadnej płycie twojej studyjnej. Mam tutaj na myśli utwór Cisza przed burzą, który miał swoją premierę w maju 2024 roku, czyli dwa lata temu.
2: Tak.
1: I po raz kolejny autorami muzyki jesteś ty oraz Jarosław Kilkiewicz. Za słowa odpowiada Wojciech Byrski. I to jest piosenka, z którą wystąpiłeś na festiwalu w Opolu.
2: Tak.
1: I jest to, gdybym miał ustawić w rankingu te pięć piosenek, które do tej pory zaprezentowałeś, to byłaby chyba moja ulubiona.
2: To miło mi w takim razie.
1: Ale moje zdanie nie ma tutaj żadnego znaczenia. To po prostu mówię ci jako słuchacz.
2: To miło mi.
1: No.
2: Coś innego też, to każda z tych piosenek, znaczy oprócz Latarnika i Niedorosłych, no bo to są utwory, które mają no ten tak zwany power balladowy wymiar. Więc one jakby są w tym wspólnym mianowniku, ale każda z tych piosenek, również Cisza przed burzą, jest czymś niecodziennym, jeśli chodzi o produkcję tego, co robię, tego, co robiłem. I no faktycznie mieliśmy okazję wystąpić podczas premier opolskich i gramy ten utwór. Pośpiewają głównie kobiety, bo tam jest za wysoki falset. Faceci się wstydzą.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego pierwszego, czyli najstarszego singla, który zapowiada twoją drugą płytę. To jest
2: Latarnik,
1: tak, wydany w listopadzie 2023 roku. Muzykę napisałeś ty, słowa tak, Wojciech Byrski. To jest, tak jak wspomniałeś, no, to jest taka rasowa, rockowa ballada.
2: No, tak.
1: No i warto też zwrócić uwagę na to, że w teledysku wzięli udział uczestnicy programu Zrujnowani Odbudowani.
2: Zgadza się. No to w ogóle dzieło przypadku jest. Ten teledysk to właśnie ci uczestnicy, a nie inni. Utwór Latarnik to utwór, który przeleżał w wersji demo kilkanaście lat ładnych w szufladzie. I on zawsze mi chodził po głowie. Jakoś tak przypominał, ta melodia chodziła za mną. Ale nigdy nie było dogodnego momentu. I w końcu powiedziałem, że przyszedł na to czas. I zależało mi bardzo, żeby też i właśnie obrazkowo było to wymowne. I cieszę się, że ten utwór w końcu zrealizowałem.
1: O tym nie wspomniałeś, ale ja o tym wspomnę, że w 2019 roku ukazała się twoja poprzednia debiutancka płyta, czyli 40, która to pokryła się złotem u nas w kraju. Wiemy już, że te wszystkie pięć singli znajdzie się na twojej drugiej płycie, tak. Że ona się ukaże jesienią. Mhm. Tak. Po prostu jesienią, tak?
2: Wiesz co, dokładnie nie, ale na pewno ona... Mhm. To jest dzisiaj tak, że... To jest gotowa generalnie od roku czasu, ona jest gotowa. I teraz to jest kwestia tego, jaki termin będzie najbardziej dogodny, ale przez to, że mamy właśnie zmianę w ogóle tak zwanej polityki wydawniczej, dzisiaj płyta kończy cały etap promocyjny. Tak to jest, że najpierw ukazują się piosenki, wydanie płyty w zasadzie kończy całe to zamieszanie, więc... A chciałbym jeszcze pokazać dwa utwory. Jeśli zdążę do jesieni, na pewno jeszcze jeden będę chciał pokazać, który jest w ogóle w wersji dwujęzykowej. Tego utworu nie graliśmy jeszcze ani na koncercie i nigdzie nie był zagrany. Jest w wersji dwujęzykowej i bardzo bym sobie życzył, żeby gdzieś się mógł ukazać. Za wersję angielską odpowiedzialny jest tekstowo Dag Pinnick, także to coś myślę fajnego.
1: Czyli... Do momentu premiery płyty poznamy...
2: No, na pewno jeden, a chciałbym dwa.
1: A biorąc pod uwagę, że na płycie będzie 10 utworów...
2: 11.
1: To, a 11, no to poznamy ponad połowę zawartości płyty.
2: Zgadza się.
1: I powiedziałeś o tym, że to, co nie zostanie wydane na singlu, znaczy to, co nie zostanie ujawnione, ta muzyka, ona będzie zdecydowanie cięższa.
2: No tak, no to jest... Znaczy, gramy też utwór Syzy, w którym gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie. To jest taki no, mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
1: Natomiast już teraz można powiedzieć na podstawie właśnie tych wydanych singli, że to będzie płyta, mimo tego, że osadzona gdzieś tam w tej takiej rockowej stylistyce.
2: Lżejsza na pewno.
1: Znaczy, ale że będzie też różnorodna.
2: Różnorodna, tak. To tak. Natomiast w ogóle teraz mówienie o wydaniu płyty trochę, no nie tyle mija się z celem, to się nigdy nie mija z celem. Natomiast na pewno teraz będę po wydaniu płyty. Oczywiście będzie w przyszłym roku jubileusz, będą wszystkie te utwory grane, stare też, ale mam ochotę już po jednym utworze podchodzić po prostu do jednego utworu pojedynczo, już na razie nie myśląc o całej płycie, tylko o tym, żeby wydawać absolutnie różne kolory muzyczne, takie jakie uważam, takie jakie chcę. I na pewno jednym z takich kolorów, z których się wywodzę, będzie coś naprawdę mocnego w przyszłym roku.
1: To mi trochę przypomina w ogóle sposób wydawania muzyki w latach 60.
2: Tak, dokładnie.
1: To gdzie
2: tak,
1: no, na początku...
2: No, Beatlesi to po prostu wywrócili wszystko do góry.
1: Tak, tak, tak. Ale przed Beatlesami to było tak, to tutaj dla młodszych słuchaczy to jest zabawne, bo jestem młodszy od ciebie i ja w ogóle tych czasów nie znam. Jeszcze, tak?
2: Ja też nie. No.
1: Ale to dużo o nich czytałem. O,
2: może właśnie.
1: No, to było tak, że wykonawcy, artyści wydawali po prostu single. Jak się zebrało więcej tych singli, to dogrywano tak zwane filery, czyli no, piosenki z, powiedzmy, z mniejszym potencjałem. Dokładnie. Na przebój i składano z tego long play.
2: Dokładnie. To jest wszystko się, widzisz, czyli ten czas zatoczył
1: tak
2: koło. Ja bym sobie tylko, że niech on sobie zatacza koło, bo tak jest, to tak jest. No, co dekadę jest nawiązywanie do którejś dekady wcześniejszej. Teraz mamy nawiązanie właśnie do... Tylko ja bym sobie bardzo też życzył, żeby ta muzyka była też tak jak w większej ilości, taka jak wtedy.
1: Tak, ale z drugiej strony, wiesz...
2: Jest kilka takich zespołów, które grają, nawiązują oczywiście bardzo do tych najlepszych lat 60., 70., ale jest ich za mało.
1: Ale to myślałem, że chodzi ci o jakość, żeby było więcej dobrej
2: jakości,
1: muzyki.
2: Jakość,
1: ale no to wiesz, tak. Co, no tak, natomiast przecież my z tych, powiedzmy, jeśli mówimy o wczesnym rock'n'rollu, tak, lata 50., 60., my pamiętamy te największe przeboje, prawda?
2: Tak.
1: A pomiędzy nimi było mnóstwo muzyki słabej, która uległa,
2: tak,
1: która została zapomniana, bo była słaba. Tak, więc no inna sprawa jest też taka, że to jest w ogóle strasznie też mało odkryć to co powiem, ale no ze względów technologicznych, ze względów na to, że wtedy nie było takiej dużej łatwości w rejestracji nagrań, to też mniej muzyki powstawało.
2: Mniej muzyki powstawało, ale też ci, którzy nie bardzo umieli, nie mieli takiego dostępu do studiów nagraniowych, bo to wszystko była jakaś naturalna selekcja po prostu. Jeżeli ktoś zawracał głowę, no to nie miał szansy takiej, prawda, bo po co? Dzisiaj jest trochę inaczej, bo mamy technologię, wszystko mamy w telefonie i każdy może, nie wiem, dzisiaj możemy coś nagrać, jutro puścić i tyle.
1: A, jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, która wytwórnia wyda twoją drugą płytę?
2: E-muzyka wespół z Rockhouse Entertainment, czyli jakby to jest taki konglomerat, tandem.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Piotr Cugowski. Rozmawiamy o zbliżającej się premierze Wielkimi Krokami, to jest nie do końca gramatycznie, jego
2: nie
1: drugiej płyty studyjnej, której tytułu jeszcze nie wymieniliśmy.
2: Siódme życie.
1: Siódme życie.
2: Siódme życie, jak kot, który ma siedem żyć, jak siedem wydawnictw, które zdążyłem wydać w ciągu swojej drogi muzycznej. Był taki kiedyś serial Siedem życzeń, który super wspominam. Także siódemka, mam nadzieję, będzie szczęśliwa.
1: Było nawet jakiś czas temu, rozmawiałem z Wandą Kwietniewską, która nagrała
2: Marek
1: Raduli, Wanda,
2: tak, był odpowiedzialny za muzykę, zresztą mój sąsiad, przez płód, serdecznie go pozdrawiam.
1: Słuchacze, którzy brali udział w twoich koncertach, mogli się z tym repertuarem zapoznać premierowym.
2: No tak, jak co roku organizujemy, znaczy nie ja organizuję, ale mój management wespół z organizatorem koncertu, gramy serię koncertów, trasę tak zwaną, co roku około 20 koncertów i staram się zawsze rozmaicać te występy po to, żeby ta część publiczności, która przychodzi co roku, nie miała wrażenia, że już była na czymś takim, prawda? Kwestia szacunku. I w tym roku wpadłem na taki pomysł, żeby zapoznać ludzi z tym materiałem obszerniej i w środku koncertu robiłem taki wyłom 7 utworów granych z płyty. Niemniej niektóre utwory, oczywiście te, które były wydane, no już były rozpoznawalne, ale było też część, które publiczność słyszała pierwszy raz. Ja o tym mówiłem zawsze na koncertach, że taka konstrukcja będzie tego koncertu. No i chwała Bogu, nie wychodzili w środku, a miałem pewne obawy przy pierwszych koncertach. No bo to wiesz, człowiek najlepiej się bawi przy tym, co zna.
1: Jak inżynier Mamoń.
2: No, jak inżynier Mamoń.
1: No właśnie miałem zapytać ciebie o odbiór tego premierowego materiału na koncercie.
2: W skupieniu. Bardzo byłem zdziwiony, bo naprawdę publiczność, mam wspaniałą publiczność przez tyle lat i oni są ze mną, ja z nimi, i mamy do siebie wzajemne zaufanie. było skupienie, czyli ludzie naprawdę słuchali. Tak nieraz jak zerknąłem, to ktoś sobie odpływał tam z zamkniętymi oczami, albo spał, nie wiem. Tego nie wiem, ale miałem wrażenie, że ludzie są skupieni.
1: Na początku kwietnia zagrałeś ostatni koncert w ramach trasy Próba Generalna. Mhm. I co teraz? Chwilka na złapanie oddechu?
2: Teraz będzie kilka koncertów tak zwanych plenerowych, ale nie jest ich też za dużo, bo staram się jednak główny nacisk stawiać na koncerty biletowane, no bo to jest klucz sprawy. Było wiele lat koncertów tak zwanych plenerowych, mhm, darmowych i to owszem, też okej, okay, no bo to się gra dla publiczności, super. I dla nas jest to dobre, bo gramy i szlifujemy materiał, nie wiem, warsztatowo, jest to dla nas i ten, ale to ta publiczność właśnie, która kupuje bilety jakby, no to jest to, co udało ci się zrobić zawodowo, nie wiem, muzycznie w tym przypadku. Także będzie kilka oczywiście tych koncertów plenerowych, a z trasą, nad którą dopiero siadamy powoli w przyszłym roku na tak zwany jubileusz, ruszamy dopiero, myślę, od lutego 27.
1: I to będzie taka rasowa trasa promująca po prostu drugą płytę.
2: No tak, tak. Będzie to trasa i promująca płytę, ale też podsumowująca to, co zrobiłem przez 30 lat. Myślę też o gościach. No, jest to takie przedsięwzięcie, które wymaga przemyślenia.
1: To teraz przeskoczmy sobie do tematu wywiadów, dlatego że na początku naszej rozmowy ja żartowałem, że nie zapytam cię, skąd nazwa zespołu i tak dalej, i tak dalej. No już trochę tych wywiadów udzieliłeś w swojej karierze. Powiedz mi, jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś podczas wywiadu?
2: Może nie najdziwniejsze, ale ja nie bardzo, nie to, że nie bardzo, nie przepadam rozmawiać o życiu prywatnym, więc to jest jakby dla mnie, to są pytania, w których czuję się niekomfortowo. Dla mnie muzyka jest pasją, tym co kocham, ukochałem sobie i gdybym miał wybierać, to bym na pewno chciał, żeby takich pytań nie było, bo w dalszym ciągu uważam, że życie zawodowe, a życie prywatne to są dwa kompletnie inne światy. Znaczy może nie dwa kompletnie inne, ale nie mam żadnej ochoty zapraszać z całym szacunkiem czy kamer do swojego życia prywatnego, bo dlaczego?
1: No to ty się nie czujesz komfortowo odpowiadając na pytanie o życie prywatne, ja się nie czuję komfortowo zadając takie pytanie, więc ich po prostu nie zadaję.
2: No to widzisz, to masz ten komfort, że możesz o nie nie pytać, ale jest formuła pewna też innych wywiadów, gdzie takie pytania padają, ja nie do końca na nie odpowiadam.
1: A dlaczego? Dlatego, że no, też nie trzeba być jakimś wielkim myślicielem, żeby zauważyć, że no, te powiedzmy rolki na przykład z pytaniami stricte prywatnymi, one się klikają najlepiej.
2: No więc właśnie, tak było zawsze, no, tak zwana tabloidyzacja, nie wiem, czy tak można to nazwać. Ja nie chcę nikogo obrażać, broń Boże, no bo to wszystko w przyrodzie jest potrzebne, ja to rozumiem, ja nie neguję tego. Natomiast w tej chwili mam takie wrażenie, że nawet jeśli jest to właśnie muzyk, to im mniej mówi o muzyce, tym lepiej. Jak powie na przykład, co zjadł na śniadanie, albo co zrobił, w jakiej konsystencji rano, to jest bardziej właśnie klikalne. Przez to idzie cały rynek reklamowy i tak dalej. I to wszystko jest jak zamknięty, jak koło.
1: No gdyby ktoś w to nie klikał, to by no, takie właśnie materiały nie powstawały, no, więc tak? Więc no, możemy sami narzekać globalnie.
2: Ale my nie musimy tego robić.
1: Na szczęście nie. No dobra, a powiedz mi, jaki jest największy błąd, jaki popełniłeś w swojej karierze? Gdybyś miał coś naprawić na przykład, to czy...
2: Udział
1: to
2: w programie Bar kiedyś, 20 lat temu, ale no, błąd... Ja się zorientowałem bardzo szybko, że to był błąd. Niemniej ten udział mojego brata i mój był, oczywiście to jeśli chodzi o produkcję, o ludzi, profesjonalnie, miło, nie w tym rzecz. Jakby formuła była dla mnie absolutnie nie do zniesienia. To jest coś w ogóle, tak było mi to obcego, że... Ale takie to były czasy, że te programy zyskiwały popularność i my gdzieś sobie wymyśliliśmy, że przy tej okazji właśnie będziemy promować, bo tam się grało koncerty, no, występy tak, i tak dalej, że ma to szansę gdzieś szerzej się ponieść, no więc już okej, damy się tam zamknąć w tym domu, ale będziemy grali koncerty i wydamy płytę, singiel, wówczas Szara twarz z teledyskiem kręconym też we Wrocławiu. I to też że tak powiem, aspekt muzyczny mnie tam zaprowadził, ale nigdy w życiu bym tego nie powtórzył.
1: Ale to wspominasz jakoś traumatycznie swój
2: nie
1: dział,
2: traumatycznie, tylko kompletnie nie... Znaczy ja mówię, no są ludzie, którzy lubią w ten sposób, no. Zresztą dzisiaj tak wszędzie są kamery, więc wtedy to było coś nowego, że są kamery wszędzie. Dzisiaj mamy kamery wszędzie, no, na ulicach. Także mamy tego tak zwanego Big Brothera, czy chcemy, czy nie.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Piotr Cugowski. Dzięki.
2: Miło mi bardzo.
1: Mnie również.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć.
1: Muszę zadać jedno ważne pytanie. Tak. Bo tak poza antenium powiedziałem, że widzieliśmy się 10 lat, więc kupa czasu. I pamiętam wtedy, że bardzo byłaś

0: Walczarskie.
1: Tak, garbus mi służył jeszcze ze 2-3 lata.
0: Tak.
1: I rzeczywiście, ale już coraz mniej, no bo wtedy zaczęłam życie w trasie i potrzebne było auto, które jednak będzie.
0: Tak, bo to chyba jeszcze do Trójmiasta śmigało. Jak już chyba jeździłaś.
1: Tak, ja się przeprowadziłam do Trójmiasta, dokładnie, pamiętam. W 2016 roku. No i tak garbusik tak z nami był, ale no niestety z roku na rok coraz słabiej. Ja też nie miałam garażu, żeby go trzymać, więc tak czułam, że to już chyba nasza podróż dobiega końca, tak. I znalazł się kupiec, który garbuska zabrał i postawił go na placu zabaw, znaczy na jakiejś przestrzeni na zewnątrz domu dziecka. Dla dzieciaków do zabawy, wiesz, jako trochę. Ja pamiętam, co takie wspomnienie mam z dzieciństwa. Okay. Jeździłam zawsze na wakacje do Mrzeżyna i tam do takiego wojskowego ośrodka i tam był czołg. I ten czołg to był po prostu centrum naszej zabawy, więc jak sobie myślę czasami o garbusie, który jest tą, wiesz, zewnętrzną zabawką taką, do której można wsiadać i się bawić i niemalże wyskakują z niego kurczaki, czy rosną w nim rośliny, no to tak. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że akurat taką tak zachęcam.
0: Ale widzę, że jesteś rozmarzona, jak pojawił się ten temat.
1: Rozmarzona, ale też smuteczek się pojawia, bo to było cudowne auto, uwielbiam.
0: Ale ja to rozumiem, bo do niektórych rzeczy, nie wszystkich, bo mi to przeszło, kiedyś tak miałem, chyba po mojej babci, że przyzwyczaiłem się do każdej rzeczy, już mi to przestało, bo wtedy już bym po prostu się nie wykopał w mieszkaniu z pewnych.
1: Tak, to prawda.
0: Ale miałeś coś takiego, albo masz coś takiego, czy właśnie nie, że nie masz, że przyzwyczajasz się do rzeczy. Poza tym garbusikiem, o którym gadaliśmy.
1: Przyzwyczajam się.
0: Ewentualnie jak ukulele też, bo pamiętam, że ukulele kiedyś nawet zgubiłaś na Hawajach.
1: Zgubiłam. Już niestety.
0: No właśnie.
1: Zostało ono odzyskane.
0: Ojczyźnie.
1: Tak, to prawda. Albo zostało gdzieś sprzedane dalej, bo zapewne zostało po prostu podebrane przez jakiegoś małego ziemi.
0: Pewnie gdzieś tam na Aliksie.
1: Kto wie. No, możemy tylko dopisać jakąś historię. Dokładnie. Teraz na fali. Wiesz?
0: Ktoś na pewno teraz gdzieś tam wylicytował i ma, i na przykład gra do dzisiaj tym ukulele, którym grała Julia Pietrucha. No,
1: to było
0: naprawdę,
1: fajne,
0: wiesz,
1: ukulele, to było super ukulele z firmy Lanikaj, z takimi inkrustacja to się chyba nazywa. No, przepiękne było. Ale no, co, dzięki temu kupiłam swoje ukulele koncertowe, tak, na którym gram teraz na koncertach i które mi służy i które jest wspaniałe, więc może tak miało być. A czy jestem przywiązana do rzeczy? Teraz się przeprowadzałam niedawno. Często w ogóle mam taką przypadłość, że się przeprowadzam dosyć często, jak dla osoby, która na przykład siedzi w jednym miejscu, no to ktoś taki jak ja co 3-4 lata się przenosi.
0: Taką bitniczką.
1: To myślę, że to może być dużo, więc ja obrastam w rzeczy z każdym miejscem, w którym do którego się przeprowadzam. I teraz miałam przed chwilą niedawno właśnie takie odrzucanie i czyszczenie magazynu, więc okazało się, do czego jestem przywiązana, do czego zupełnie nie. I większość rzeczy, no tak myślę, że z 60%
0: nie.
1: Rzeczy z lekką ręką po prostu odstawiłam, no ale jest kilka takich artefaktów, które po prostu ze mną są i podróżują i bez względu na wszystko po prostu zawsze.
0: A jakie są te najważniejsze dla ciebie takie artefakty?
1: No poczekaj, to na pewno sprzęty wszystkie, czyli moje, mam na przykład klasyczną gitarę, którą Ramireza, którą kupiłam bardzo dawno temu, myślę, że w jakimś 12 roku. I mimo, że tak nie gram na niej, tak wiesz, dużo na niej komponowałam w pewnego czasu, bo ona jest taka bardzo, ma taki piękny dźwięk. No nie umiem na niej grać klasycznie, wiesz, nie wykorzystuję jej potencjału, to jest świetna, piękna gitara. Ale jeździ ze mną i co jakiś czas ją wyciągam i sprawdzam, jak tam czy jeszcze żyje. Z Hiszpanii, biedna, po Polsce się po prostu tutaj
0: tuła.
1: No, czyli sprzęty, właśnie moje ukulele, druga moja gitara Gibson, który jest niezastąpiony. A z jakichś takich, no na przykład nie jestem na przykład przywiązana do wiesz, no nie mam jakichś portretów swoich na ścianach, tak jak ludzie mają czasami.
0: No wiem. Znaczy ja nie mam, ale mam na przykład sąsiada u siebie w kamienicy, który ma wielki taki swój autoportret.
1: Dokładnie.
0: I czujesz się, myślisz, to jest jego czy jakiegoś Piłsudskiego, naprawdę, bo tak wygląda.
1: No więc takich rzeczy nie mam, no ale mam...
0: świeczki mógłby tam położyć.
1: Dokładnie, to prawda. No. Takich rzeczy nie mam, ale mam no na przykład tą, nie wiem, no na tego Mateusza, wiesz, trójkowego, którego dostałam właśnie za album Parsley. Presley, mam, co tam jeszcze jest, to są trzy takie statuetki. No i one ze mną jeżdżą, mimo że są ciężkie i wiesz, i sobie można by też było je zostawić już oczywiście z całym szacunkiem do uhonorowania mnie za te osiągnięcia. Tam właśnie z też filmowy jest taki z Gdyni, tam z

0: za rolę w Jutro idziemy do kina. Tak. No to są takie trzy rzeczy, które tak stoją i rzeczywiście taki mini ołtarzyk się z nich robi, ale obrasta zawsze kwiatami, bo zawsze stoi w jakimś miejscu, gdzie są kwiaty i winylami, które właśnie też ze mną podróżują i mimo, że na przykład nie mam odtwarzacza winyli.
1: A, czyli są bardziej takim ładnym mebelkiem te
0: myślę, że po prostu dorobi się w którymś momencie, tak jak im dorobi się pianina, marzę o tym, żeby pianino już...
1: Gramofon polecam, bo się wkręciłem od paru lat i teraz mam wrażenie, że
0: to jest
1: jakbym miał coś ratować z mieszkania, gdyby odpukać w niemalowane, jakby coś się działo, to pierwsze, co bym ratował chyba.
0: To gramofon. No,
1: gramofon i winyle, zdecydowanie.
0: No, więc te winyle ja tak kolekcjonuję, kupuję też często właśnie po koncertach, albo dostaję, więc one też ze mną podróżują, no i mam nadzieję, że może za jakiś czas będzie można ich też posłuchać, tylko popatrzeć na nie.
1: Może po prostu, wiesz, no, to fajna sugestia. Słuchaj, niebawem masz urodziny, to może to ktoś posłucha audycji w Rock Radio, to ktoś może pomyśli, Boże, idealny prezent, kupmy gramofon.
0: Tak, to prawda. No, odpowiem to mojej rodzinie, bo oni mają takie dziwne pomysły. No. Na przykład kiedyś dostałam...
1: Powiedz mi, proszę, tak, żeby włączyć tę audycję do Rock Radio, tam jest taki mały wątek, sugestia dla was.
0: Myślę, że im trzeba było być tak konkretnie.
1: Dobrze. Co? Droga rodzino, komunikuję i proszę.
0: Kiedyś dostałam rumbę i to był dobry pomysł. Dobrze. I odkurzacz, tak wiesz, ale po prostu mi ta rumba się zupełnie nie sprawdziła w moim mieszkaniu. Ja wolę taki prawilny odkurzacz, który można wiesz...
1: No proszę. Zrobić, no. Powiem ci, że tak zacząłem od tych wspominek też puszczając oko do tego, że wszędzie pokazują się wiesz, lidy, artykuły, nagłówki, 10 lat, wielki powrót, czy to, jeśli chodzi o aktorstwo, chociaż tak naprawdę ten powrót był chwilę wcześniej, nie w tym roku, bo i był serial i zaraz będziemy też rozmawiać między innymi o filmie, a ja właśnie na serio wróciłem do tego naszego starego wywiadu i sobie go włączyłem. Posłuchałem sobie tam tych parę minut i to było niesamowite, że te 10 lat temu z tobą rozmawiając, na przykład opowiadałaś o tym, że wówczas wzruszył cię bardzo koncert i płyta na przykład Corteza, o tym opowiadałaś, że to były takie czasy, że też wspominałaś o tym, że jak była ta twoja podróż przed nagraniem płyty, która dużo ci dała po Azji, że wtedy tak naprawdę towarzyszyły ci piosenki domowych melodii. Cała masa rzeczy. Jakie czujesz sobie zmiany przez te 10 lat? Tak bardzo ogólnie cię pytając. Albo inaczej, czujesz, że to zleciało?
0: Nie. Czuję, że nie. Właśnie fajnie tak płynęło. Tak. Aż byłam zadziwiona w zeszłym roku, że mówię, kurde, to już jest teraz, ale nie w takim kontekście, że o, jakoś szybko minęło. W zeszły rok mi tak minął, że coś jest, że się nie zorientowałam, ale to był jakiś tam 9 rok numerologiczny, ostatni świata, przejście teraz, wiesz, z roku węża do roku konia, więc on po prostu tak naprawdę trzeba było się orientować, że mija kolejny miesiąc i rzeczywiście tak było, ale to już 2026 bardzo fajnie, bardzo tak spokojnie sobie płynie, więc dla mnie nie miałam jakiegoś poczucia, żeby bardzo szybko to się działo. Moje dziecko urosło sporo, ale też właśnie to nie jest dla mnie zaskoczenie, że widzę jakoś może przez to, że jestem obecna w tym życiu i że gdzieś je tak po prostu czerpię z niego, cieszę się.
1: Cały czas, a nie to, że wiesz,
0: ale wiesz, niektórzy mówią, że wiesz, że właśnie o, jak to minęło, że właśnie szybko.
1: No bo cię odwiedzają, a nie są cały czas, nie?
0: I nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu żeby się logować po prostu do tej rzeczywistości, być w niej i tak sobie ją smakować i przeżyć. I wtedy, jak jesteś tu i teraz, jak wiesz, co się dzieje, no to ten czas płynie po prostu tak, może nie przyspiesza, no nie wiem. Tak bym sobie wyobrażała, że 10 lat to właśnie tyle trwało.
1: Okej,
0: okay,
1: bo ja tak miałem po 35 roku, że poczułem, że strasznie przyspiesza. I takie miałem, tak mnie dopadło. Handra.
0: Tak, a z drugiej strony, wiesz, teraz będzie coraz spokojniej, coraz fajniej. Ale... Coraz krócej się będzie spało, wiesz. Starzy ludzie śpią bardzo krótko.
1: Ale wcześniej tyle... chodzą spać, ale budzą się wcześniej. No czyli idziesz spać o 22, a budzisz się o 4.
0: Na przykład, ja wczoraj poszłam spać o 20.
1: Albo to przychodzi.
0: Proszę spać o 20 i wstałam dzisiaj o 5:30. Także jak mnie pytają znajomi, ale jak to o 20?
1: Dobrze.
0: Jak to jest możliwe?
1: O Boże Święty.
0: A wiesz, jak to jest przyjemne?
1: A wiesz, jak ty mnie bardzo pocieszysz? Ja myślałam, będziesz mówić cały czas, Mariusz, przestań, Boże, te 37, co ty w ogóle, te 89 rocznik, super ekstres. Chociaż czytam artykuł, że podobno osoby, które są milenialsami, wyglądają młodziej niż zetki.
0: Wyskoczył mi taki. Wydaje.
1: I w ogóle, że mentalni w ogóle czują się tak, że są młodzi i w ogóle, że jakbyśmy mieli jakieś kosmiczne geny.
0: Może tak, może tak. Może jeszcze poprowadzimy ten świat w dobrą stronę.
1: Dobra, to o naszej starości już nie będziemy tyle gadać. Ja się nie czuję boomerem, ty chyba boomerką też nie.
0: Nie. Ostatnio mnie zapytała moja przyjaciółka, czy jestem boomerką.
1: No właśnie.
0: Ja mówię, no tak. Więc nie wiem. No,
1: ja jedyne, co lubię, jeśli chodzi o słowo boomer, to piosenkę OK Boomer, Fisza. Fantastyczny kawałek, polecam do posłuchania. Ale o muzyce będziemy rozmawiać za moment. Pogadajmy o kinie, o filmie. Pojedynek Łukasza Polkowskiego. Teraz cię tam podpytam, będę dopytywał i słuchał uważnie, co mówisz, więc bardzo pytanie w stylu pewnych programów porannych. Opowiadaj, co to za film, co się dzieje, kim jesteś i czego się możemy spodziewać i dla kogo jest ten film?
0: Dobrze. Tak. Film Pojedynek to jest opowieść o pierwszych miesiącach wojny, II wojny światowej,
1: tak.
0: 1939 rok.
1: Tak.
0: Oficerowie zostają wyłapani i osadzeni w obozie w Kozielsku. No i tam pośród tych oficerów są też oficerowie lotnicy, pośród których moja postać, czyli Janina Lewandowska, polska pilotka, spadochroniarka, ale też i kobieta, która skończyła szkołę muzyczną i muzyką się zajmowała przed wojną. No i na tym, właściwie tym rozpoczynamy historię. Jakiegoś, no oczywiście tytułowego pojedynku pomiędzy władzą wroga i naszymi opozycjonistami, oficerami, którzy się po prostu trzymają polskiej strony i nie dają się indoktrynować. Ale też i oczywiście no, ten pojedynek można w różnoraki sposób odbierać i na różnych polach. No,
1: tak.
0: Głównego bohatera Karola Grabowskiego, którego gra Kuba Gierszał. I on jest taką w sumie nicią główną, szyjącą tę opowieść i jego losy i jego no, tą niezłomność, która w pewnym momencie przechodzi jakieś tam różne próby. A my wokół niego, czyli te postaci powiedzmy drugoplanowe, czyli ta moja Janina i jeszcze kilku innych oficerów, no, granych między innymi właśnie przez Wojtka Metzwaldowskiego, Antka Pawlickiego. Przypomnisz mi, tam mówimy masz...
1: No, tam jest jeszcze między innymi gra Anna Pruchniak, która zresztą niebawem Anna gościem Pruchniak, Rock Radio też. Tak. Aidan Gillen z Gry o Tron.
0: Dokładnie.
1: Więc tak, to też warto podkreślić.
0: Linda też się pojawia.
1: Bogusław
0: jako,
1: Linda tam jest, tak.
0: Jako
1: nie, obsada jest akurat, jak to jest moje ulubione słówko, zacna bardzo.
0: Zacna.
1: Rzeczywiście, jeśli się patrzy na film Błęba czy gdzieś, czy nawet na sam zwiastun, to robi wrażenie. Tutaj jest kilkanaście tematów naraz, że to, o czym mówi ten powrót po 10 latach, wtedy tak naprawdę to było związane też jeszcze, że pojawiła się w serialu na podstawie książki Remigiusza Mroza, gdzie też byłaś zresztą z Kubą Gierszałem.
0: Tak.
1: Graliście. Tu idąc dalej jest teraz ten film. Do tego filmu też jest piosenka, która z kolei jest... I masz piosenkę z Mrozu, a nie Mrozem.
0: Tak.
1: Więc jakby to takie jakieś śmieszne, takie dla mnie zabawne, urocze są jakieś takie drobne połączenia. Tak naprawdę po tym wielkim powrocie, comebacku, o którym tak się często powtarzało, że wracasz przed ten duży ekran. I a propos tego powrotu, to jest, czy ona jest... Po pierwsze, jakąś pewną tęsknotą do tego, żeby znowu wrócić przed mały i duży ekran tak naprawdę. Zobaczenie, czy nadal to kocham i chcę to dalej robić i sobie przeanalizować, czy przez kolejne lata rzeczywiście chcę, żeby to równo obok muzyki szło. Czy to będzie coś do skoku? Wiadomo, że w świecie właśnie aktorskim jest tak, że często zależy od tego telefonu, który zadzwoni, ale bardziej mi chodzi o twoje mentalne nastawienie, twoje nastawienie do tego, że tak, ja po prostu chcę do tego wrócić, bo czuję taką potrzebę. Nie muszę się tłumaczyć światu, dlaczego teraz i tak dalej, po prostu czuję taką potrzebę.
0: To drugie.
1: Czy odpowiedziałem za ciebie? Jezus Maria, super!
0: To drugie, czyli z jednej strony, w sensie już teraz będąc oczywiście dwa lata właśnie po comebacku, to poczucie, że sprawdzić i czy się nadaje, czy jest na mnie pomysł na przykład, czy w ogóle gdzieś pasuje, wiesz, w jakichś wyobrażeniach czy rolach. No i jak ja się z tym czuję, czy ja też mam takie poczucie, że pasuje i że to jest świat,
1: tak,
0: w którym bym chciała być. Więc to jest do sprawdzenia jeszcze. No a pojawienie się w ogóle tego pomysłu, no było takie dosyć niespodziewane, bo ja na pewno tego w żaden sposób nie afirmowałam, mówiąc nowomową. sobą, ani nie myślałam o powrocie, tylko ten telefon się po prostu pojawił któregoś dnia i tak też niemalże niezauważony przeze mnie. Bo...
1: Wiesz, nie podejrzewam cię, że to było takie, dobra, teraz będę puszczać takie kaczki dziennikarskie, że wrócę.
0: Wiesz co, jestem w stanie zrozumieć, że mogłoby się pojawić taka tęsknota, czy na przykład, kurde, a może bym chciała spróbować, albo na przykład, nie wiem, jest, że trzeba spróbować czegoś innego. Po prostu pojawiła się propozycja. Pojawił się właśnie
1: ten telefon
0: i ten scenariusz, czyli scenariusz pojedynku, bo od niego się zaczęło jego nagrania były pierwsze. No i to, że gdzieś po prostu mi została zaoferowana ta rola tak od razu, bez castingu,
1: A to jest taka myśl, przepraszam, że wejdę ci słowo, że to jest taki drobny szok, zakładam, po tylu latach, ale też czy jest takie ciepełko ci się tu pojawia, że kurczę, fajnie. Pamiętają, w sensie, że nie ma mnie, podjęłam taką decyzję, ale ktoś pomyślał, to nie jest tak, że ja zniknęłam.
0: No, musisz wiedzieć i państwo też, że jestem osobą, która niestety reaguje tak romantycznie, wiesz, po prostu coś się dzieje, coś się zapłonie i ja tam idę. I nie mam za tym jakiejś racjonalnej myśli, że wiesz,
1: Tak.
0: Więc tutaj było tak, że szoku nie było, ale pojawił się ten telefon od reżyser castingu pojedynku, no i ona w taki sposób mnie zapraszała do tego projektu, po prostu mówiąc o tym, że, no nie wiem, w taki sposób ze mną rozmawiała, że ja już byłam na tym planie, już nawet się nie zastanawiam, czy ja w ogóle chcę, czy nie chcę.
1: Ty już szukałeś sukienki na premierę.
0: To jest po prostu coś, w czym nie chcą i też, wiesz, że po prostu wszystko się tak składa, że powinnam to zrobić. Potem dostałam scenariusz, przeczytałam rolę, bardzo mi się spodobała ta rola i bardzo mi się spodobał scenariusz. Jeszcze potem się dowiedziałam, jaka jest obsada. No to już mówię, kurde, no to po prostu jest ciekawe, że tak
1: pół żartem, pół serio powiem, po tej przerwy, wiesz, dziesięcioletniej, a propos doktorstwa. Wiem, jak wyglądał świat serialowy, filmowy. On się bardzo zmienił przez te 10 lat, zwłaszcza kiedy weszły te platformy.
0: Tak.
1: I to nie jest tak, że dobra, no były, jakie były niektóre seriale i tak dalej, to na razie odpuszczam, a widzisz, tutaj jest na wygodne, wróciłeś, kiedy już jest pięknie, duży wybór, jest jakoś poszła do przodu.
0: Ale nie masz z kolei wrażenia, że przez to, że i to już sobie pogadamy już prywatnie, jestem ciekawa twojej
1: oczywiście
0: opinii, że przez to, że jest właśnie, że kino teraz tak naprawdę przeżywa jakiegoś rodzaju kryzys, bo...
1: Kino, zwłaszcza kino, że dosłownie kino, żeby pójść do kina i też jakość niektórych rzeczy idzie, bo idziemy w masówkę. Jest pewna platforma, która nam to powiedziała.
0: Niby tego jest dużo i jest jakby mnogość i produkcji i aktorzy mogą grać i tak dalej, ale tak naprawdę jakość tego i wykonanie, troszkę się wszystko robimy o wiele szybciej, wiesz.
1: Zgadzam się.
0: Przygotowanie jest takie.
1: Znaczy nie chcę tutaj już powiedzieć, ale na przykład widzisz to, ta na przykład masowość kryminałów. Ja nic nie mam do kryminałów, spoko, fajnie, że są kryminały, ale momentami już naprawdę nie wiesz, który pilot wcisnąć i który guzik, który kanał, i który serial. Znaczy, plus jest tych czasów taki, że możesz trafić naprawdę w fajne produkcje, kiedy kiedyś było ciężej, kiedy mieliśmy, kiedyś się grało w Klanie, M jak Miłość i tak dalej, i tak dalej, na Wspólnej i nic nie mam do tego, jeśli ktoś występował i występuje w takich seriach zupełnie. Ta otwartość o tyle jest dzisiaj fajna, że możesz trafić na coś fajnego, możesz mieć fajną obsadę. Często się zdarza, jak w przypadku nawet tego filmu, o którym rozmawiamy, że pojawiają się też naprawdę fajni, zacni aktorzy z takich seriali, o których żyło pół świata. Ale tak jak mówisz, jest też niebezpieczeństwo, że trafisz tą pułapkę, że tej masówki, a potem wsiadasz pod ekranem i tak mówisz, no nie.
0: No taka tendencja trochę jest, że oglądasz te pierwsze 2-3 odcinki i trzyma serial w napięciu, a te 2-3 ostatnie już dogorywa niestety.
1: No jest to dyskusyjna rzecz.
0: Myślę, że to wszystko ma, jakie falami płynie, wiesz.
1: Oczywiście. A to jest jak w muzyce, tak jak chodzisz też nie będę mówił nas różnych, masz do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o muzykę. Kiedyś kupujesz jakiś winyl, często jest tak, że wybierałaś płytę na przykład po okładce, bo była super, bo cię kręciła, ta była psychodeliczna, ta była kolorowa, ta była mroczna, ta była coś. Nie miałeś żadnego pojęcia, co w ogóle bierzesz, nie? Na czuja. Dzisiaj jest tak, że masz tego i też nie wiesz, co trafisz tak naprawdę tutaj.
0: To prawda, to prawda.
1: Bo jest jeszcze więcej. Jeszcze jest więcej. No, to już chodzimy na kwestię, czy kochamy konsumpcjonizm, czy nie.
0: Tak, i ta prędkość nagrywania i przygotowywania tego, że nagle się trafia taka płyta, jak ta płyta Rosalii, która była przygotowywana 3 lata, że ona rok na przykład się przygotowywała do zaśpiewania tego fragmentu operowego.
1: Tak.
0: No i wtedy masz tak, to jest ta jakość, że siadasz i po prostu wtedy nawet ja pamiętam, że to jest jej pierwsza płyta od dawna, kiedy usiadłam i naprawdę usiadłam na kanapie z zamkniętymi oczami, przysłuchałam jej całej, wiesz, w takim doświadczeniu słuchania muzyki, a nie gdzieś, a to włączę w radio, jak jadę.
1: I leci w tle, no.
0: W samochodzie, jak gdzieś tam jadę na spotkanie.
1: Ale też jest ten problem, co pewnie sama zauważyłaś, jak powiedziałaś o Rosalii, że tak jak kino ma problem ze swoją trochę tożsamością i tym, że różne powstają produkcje i masówki, no to muzyka też ma, na przykład ma to, że jest często kopią tego. No tak, znowu wyszła płyta, jedna artystka popowa, druga, trzecia, mamy Dua Lipę, mamy jakąś inną artystkę. Wiesz, kurczę, mówisz, o Jezu, to już słyszałam, bo ten fragment jest wykorzystany z lat 80., ten z 90. To też mamy straszny problem z tym, że na przykład w świecie popu, który jest fajny, ale jest dzisiaj bardzo odtwórczy.
0: Cytowanie, tak.
1: Dobra, wracamy do muzyki, czyli do twojej... Kurczę, nie chcę mówić, że to jest pierwsza miłość, a aktorstwo druga. Pewnie nie ma tutaj, chociaż...
0: Ale tak naprawdę to zaczęło się od muzyki.
1: No, muzyki.
0: Ja kochałam śpiewać jako dziecko i trochę to jest, jakby nie patrzeć, pierwsza miłość. No tak jak jesteś w stanie powiedzieć, że ten chłopak był twoją pierwszą miłością, no to tak samo jeśli...
1: No ja bardziej dziewczyna, ale tak.
0: Tak,
1: ale zgadzam się. Jestem w stanie, dobrze. Żeby się nie pomylić, bo niektórzy słyszałem, znalazłem gdzieś taki wywiad. Nie będę go reklamował, że ktoś rzeczywiście przedstawił cię i powiedział płyta Presley.
0: Presley.
1: albo inna, może jakoś bardziej walijskim akcentem powiem. Gdzieś po 10 latach ruszasz praktycznie już.
0: Ruszyłam już nawet.
1: Ruszyłaś, tak, dokładnie. Z graniem, ale to jest właśnie tylko i wyłącznie przypominanie materiału sprzed 10 lat, czy nie?
0: A o co pytasz? Czy są piosenki?
1: Tak, tylko i wyłącznie. Tak.
0: No staraliśmy się, żeby to było znaczy, głównie...
1: Ukłon zakładam, że do tego, ale czy...
0: Ukłon w stronę, tak. Płyty Parsley. I są wszystkie utwory.
1: Tak, do przyjaciół Presley.
0: Ale jest też jedna taka mała niespodzianka.
1: Niespodziankę na koncertach.
0: Jest. Bardzo, bardzo obecna teraz w przestrzeni muzycznej nowa moja rzecz. Już tak powiedziałam, już wszystko.
1: Dobrze,
0: wiadomo. Też. Gramy oczywiście utwór Anioły, który jest przepiękną kompozycją, którą Łukasz Mrozu napisał wspólnie z Leonem Krześniakiem i z Danielem Nosewiczem, który robił orkiestrację do utworu i ja tam zostałam zaproszona jako gościuwa.
1: Inaczej się gra, albo masz jakieś inne takie spojrzenie na swoje już nastoletnie dziecko, dziesięcioletnie? Kiedy się gra tak, wiesz, bo to jest trochę taki powrót do przeszłości, kiedy wtedy tak naprawdę też grałaś głównie ten materiał, tylko na koncertach i wiesz, mając świadomość, że jednak też inne płyty powstawały, to wiesz, wracasz do takiego, no czujesz się tak jak wiesz, jak z tą siebie zagrali po 50 latach pierwszą płytę. A teraz odpłynąłem.
0: No, 10 lat.
1: No wiem. Przepraszam, bo już nie ogarniam.
0: Nie wiem. W zeszłym roku rzeczywiście jakoś w połowie roku zorientowałam się, że jestem 26 i że to już 10 lat minęło.
1: Tak.
0: A od jakiegoś czasu bardzo staram się tak życiowo po prostu celebrować różne momenty. To urodziny na przykład, albo jakieś okazje, wiesz, na przykład lubimy Halloween sobie spędzać, bawić się i wiesz, organizować cały dom, przerabiać. I to są po prostu momenty spotkania wspólnego, bawienia się, cieszenia, gadania, bycia z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Więc tak sobie pomyślałam, nie, będę po prostu na starość celebrować. No i poniekąd przyszedł mi taki pomysł, kurczę, że może to jest właśnie też moment, żeby pocelebrować te 10 lat, odkąd zmieniłam totalnie swoje życie i zajęłam się, wiesz, swoją miłością, spełniłam swoje marzenia i przypomnieć ten materiał, który też uważam, że dla ludzi, tych, którzy na tamten moment...
1: Kiedy też byli młodzi.
0: Do mnie przyszli i mnie zaczęli słuchać i kupowali moje płyty i w ogóle, wiesz, no niektórzy, wiele osób, które będą na tej trasie, wiem, że na przykład było pierwszy raz na koncercie 10 lat temu i teraz przyjdzie. Więc to też nie tak, że to są fani, którzy ze mną są na co dzień. Więc to jakiś ukłon w stronę tej publiczności, która wtedy mnie tak ochoczo przyjęła i pozwoliła mi zrealizować to swoje marzenie i to, że zajmuję się muzyką nadal, ale też oczywiście i dla osób nowych, które mnie nie znają, no ale też i dla tych, którzy gdzieś tam ze mną są, bo z racji tego, że po prostu materiał jest na nowo zaaranżowany, jest o wiele bardziej współczesny i taki energetyczny nawet bym powiedziała. Mimo, że ma tą hawajską duszę i mnie oczywiście w środku nadal, to bardzo się dobrze bawimy przy tym. I coś czuję po tych dwóch koncertach w Poznaniu i we Wrocławiu, że ludzie też. Nie chcę zapeszać. Niech się dzieje.
1: Na sam koniec jeszcze mam dla ciebie dwa pytania. Tak. Jak już jesteśmy tacy starzy, to dalej życie w kamperze cię jara, czy już to już jest przeszłość?
0: Jara mnie, tak. Co raz do roku staramy się przynajmniej wyjechać na taką kamperową jakąś podróż. Ja też nie jestem tak, żeby jechać, wiesz, gdzieś daleko bardzo. Czasami zajeżdżamy na Dolny Śląsk i tam...
1: Nie, bo ja wiem, że to głównie bardziej po Polsce niż po świecie.
0: Tak, u przyjaciół się gdzieś zadekujemy i w sumie żyjemy trochę bardziej z tego kampera, a nie żeby tam pokonywać jakieś kilometry, ale uwielbiam to i dzieci...
1: To jest fajne, tak mi się wydaje, odcięcie, odskocznia od tej
0: dzieci
1: codzienności.
0: Dzieci to uwielbiają też i to jest fajne,
1: przygoda.
0: Fajne życie.
1: Frajda. A druga rzecz, tutaj też trochę nawiązująca do początku naszej rozmowy, jak przypominasz sobie Saską Kępę z naszych dziecięcych lat, a dzisiaj jak na nią patrzysz? Saska Kępa to taka okolica dosyć ładna, zielona w Warszawie, dodam słuchaczom
0: do kradzie. Tak, mieszkamy właśnie, obydwoje.
1: Tak jest.
0: No ja się teraz przeprowadziłam po wielu latach z powrotem na Kępę. Po 20 latach.
1: To powiedz mi, czy tutaj jak nie był szok do końca, jak pytałem o ten telefon, wiesz, a propos roli, czy tutaj może był większy szok?
0: Nie, nie było szok, bo moja mama cały czas tam mieszka, więc my jakby gdzieś tam funkcjonujemy i ja widziałam, jak się ta Saska Kępa zmienia przez lata. I no powiem ci, że tak zwlekałam do ostatniego momentu z decyzją, żeby się sprowadzić z powrotem i też nie wiedziałam, nie byłam przekonana, że, czy ona jest dobra, a jakoś na razie wszystko jest bardzo fajnie. Jakoś jest coś takiego, że to małe miasteczko. No.
1: Jest. No, masz takie swoje Twin Peaks.
0: Tak.
1: Małe.
0: Dokładnie. I gdzieś fajnie się to funkcjonuje. No ja teraz już 3 lata mieszkałam, wiesz, pod Campinosem.
1: No tak.
0: I wszędzie jeździłam samochodem. I to, że na przykład tutaj mogę wyjść i właściwie wszędzie spacerem. A to do sklepu, a to do dzieckiem.
1: Jeszcze wiesz, gdzie co jest, że mogłabyś sama być miała wszystko przewodnikiem.
0: Dokładnie. Też to inna kwestia, że rzeczywiście dużo się zmieniło. Ostatnio wspominałyśmy z siostrą, czy pamięta Kinosawa, dokładnie, tak. Ale mi wyjąłeś to, zobacz.
1: Nie, bo często tam przychodzę i mówię, po pierwsze, że tam jest pewien sklep, jak byłem nastolatkiem, bo zrobili tam, już tam jest wieżowiec, jest sklep, w którym jak byłem nastolatkiem pracowałem.
0: Okej, wow.
1: Ale to zawsze opowiadam, że tak, to było pierwsze miejsce, w którym poszedłem z rodzicami do kina na Króla Lwa.
0: Tak, i właśnie siostry pytały ostatnio, czy ty pamiętasz, że byłyśmy, czy to jest tylko moje wspomnienie, czy jakieś, wiesz, wymyślone, czy my byłyśmy w kinie Sawa na Królu Lwie.
1: Dokładnie.
0: Nie była w stanie mi odpowiedzieć, bo mówiła, że chyba była z klasą ona, ale być może ja byłam. No takie mam przynajmniej
1: z klasą byłam na Mulan, to pamiętam.
0: A może my byliśmy razem na tym.
1: Może to był ten seans, może to był ten seans, dokładnie. Więc tak, jest dużo, dlatego tutaj nie będę przynudzał, bo każdy, kto do mnie przychodzi, to opowiada, a tutaj mieszkał ten, a tamten, siamten i tak dalej, to jest straszne. To już jest dziedzinie.
0: To prawda, ale biblioteka cały czas jest i teraz to księgarnia.
1: To księgarnia,
0: a biblioteka jest obok też kina Sawa, o którym wspomniałeś i do którego chodzę z moją córką i oczywiście jak zawsze zapominałam przynosić książki, tak i teraz zapominamy i zawsze przychodzi upomnienie na maila. Także
1: słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli będziecie kiedyś w Warszawie potrzebowali przewodnika po bardzo południe z naciskiem na Saską Kępę, to się polecamy.
0: Dokładnie.
1: Jak najbardziej. Julia, czego ci życzyć?
0: Słoneczka chyba.
1: O Jezu, tak. Aż debrechy można dostać. I ja tego samego, wiesz? Słuchaj, my jesteśmy, tak jak powiedziałem, dwie ryby.
0: Tak.
1: Chociaż,
0: jest.
1: Właśnie, bo ty lubisz astrologię.
0: Lubię.
1: To nam się to dobrze układa, bo jak powiedziałem, mamy 5 dni różnicy tylko. Czy to
0: w sensie,
1: jakoś tam, że ryby, marzec, coś tak,
0: aż
1: czy
0: tak? Aż tak się dobrze nie znam, jak ryby z rybami chyba się dobrze dogadują, bo ja dużo mam ryb, albo
1: nie. W sensie, że nam się poszczęści, o to cię pytam.
0: Że się poszczęści?
1: Tak, że czy jak my jesteśmy z połowy marca, to jest wszystko dobrze, okej, czy...
0: Tego nie wiem. Nie
1: dobrze,
0: wiem.
1: To musimy potem sprawdzić.
0: Bo to numerologia bardziej.
1: Numerologia jakaś taka. Ale ryby są okej, super.
0: Ryby są świetne.
1: Pozdrawiamy wszystkie ryby. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rok Radia była, Mariusz Stanaszczyk, dziękuję. Traza koncertowa ruszyła, więc...
0: Zapraszam.
1: Zerknijcie do internetów, tam wszystko znajdziecie. Ciao!
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.